noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok napadam schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012, po

0: Natomiast 95% ruchu, które ta piosenka wygenerowała, zrobiła to organicznie. No, zrobiłem to naprawdę najprostszą metodą, jaką się teraz wszystkim mówi, czyli jeden fragment zażarł i potem go wałkuję. Ja wiem, że to nie jest przyjemne.
1: Czy to był pierwszy fragment, który dodałeś? Czy to zobaczyłeś,
0: tak, to był pierwszy fragment, który dodałem.
1: Od pierwszego fragmentu to już było.
0: Tak. I tak jeszcze do tabedy z tymi budżetami. Tak, Def Jam wpadł na pomysł, że wpakują we mnie niebotyczną ilość pieniędzy po tym, jak zobaczyli wyniki poprzedniej piosenki, gdzie każda rolka robiła po 300 odtworzeń. Mieli takie strzał w dziesiątkę.
1: Tak, i to też rzecz do zauważenia, bo wszyscy piszą, że tę piosenkę ci wybili, to czemu nie wybili,
0: czemu nie
1: poprzedniej,
0: wybili poprzedniej?
1: Gdzie już współpracowaliście i razem ją puszczaliście.
0: Tak, no dobra, można snuć 1500 teorii spiskowych, okej, ale to wyglądało tak, że miałem beznadziejne wyniki przy poprzedniej piosence. Wrzuciłem jeden filmik właśnie z tym fragmentem, który zażarł. I budzę się rano i zobaczyłem, że nie ma 300 wyświetleń, tylko jest 5000 wyświetleń. Myślę sobie, super, mamy przełom. I dalej po prostu robiłem to, o czym wspomniałem, czyli dzień w dzień postować ten sam fragment. Trochę do pożygu. Ja naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie jestem tego fanem i to nie jest tak, że mi to sprawia ogromną przyjemność, żeby codziennie wrzucać ten sam fragment, bo to jest męczące. Ale po prostu you gotta play the game, bo takie są obecnie realia.
1: Don't hate the player, hate the game.
0: No, dokładnie. Więc znowu, zarzuty o jakieś horrendalne budżety i tak dalej są po prostu głupie. Te filmiki poradziły sobie organicznie, możecie wejść na profil i to sprawdzić. Żeby odpalić reklamę, trzeba przekopiować jakieś unikatowe linki, których nigdy nie wysłałem w tej piosence. Bo na przykład w poprzedniej dopaliliśmy właśnie jedną rolkę reklamą i poszła tragicznie. I powiedziałem po 5 godzinach, błagam, wyłączmy to, bo to tylko się kasa przepala.
1: Okej.
0: Więc no nie, te zarzuty są po prostu do nietrafione. Jeżeli ktoś już sobie wyrobił zdanie, no to pewnie go nie zmienię, ale po prostu zagrałem tak, jak gra wymaga i piosenka udała, po prostu obroniła się sama.
1: I udało się, i twój TikTok też jest ciekawym stadium. I ciekawie można też odbić piłeczkę, przewijając go do samego dołu, jak nagrywałeś rolki do swoich pierwszych numerów, na przykład tam na tle Queensbridge, gdzie są właśnie dwa komentarze i kilkaset wyświetleń, to gdyby tak było, jak ludzie mówią, to już wtedy by to tak żarło, że i tak by było dopalone od samego początku. No.
0: Też mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Jakie to czasami potrafi być losowe. Jak rok temu Pronto zrobiło jeden viralowy filmik, który tam miał właśnie jakieś 120 tysięcy odtworzeń, to no to wtedy oczywiście, dobra, dalej wrzucałem i promowałem tę piosenkę. Wtedy zrobiłem jedno małe głupstwo, że właśnie wtedy wrzucałem różne fragmenty tej piosenki i wtedy już gorzej zażarło. To jest za mała próbka oczywiście, żeby postawić tezę, ale wtedy to szło dużo gorzej niż jak teraz zrobiłem jeden viral i katowałem ten sam fragment. No ale w pewnym momencie już mi się skończyły te rolki estetyczne z Pronto. Miałem takie, dobra, wrzucę starą piosenkę jeszcze raz. Wrzuciłem ten sam filmik z lekko przesuniętym fragmentem, który wcześniej zrobił 500 wyświetleń, a tamten zrobił 60 tysięcy, więc...
1: No tak, TikTok to też jest loteria wielka.
0: To jest trochę loteria.
1: Lecimy dalej z tekstem, czy jeszcze coś odnośnie tych zarzutów, chociaż na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy.
0: Chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem.
1: Tu masz, a propos odbijania piłeczki, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk.
0: Tak, ta muza to ping pong, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk, znowu ta muza to ping pong, ponieważ mówimy o filmie Marty Supreme, odbijam piłeczkę, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć.
1: Ja to 2026, God, to się udało.
0: Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Znowu mega przewózkowy tekst. No, 666 God to wiadomo nawiązanie do Drake'a, a po prostu taka gra słowna, że 2026, no bo wydajemy w
1: to. To musimy się zatrzymać w takim razie przy nim. Czy to jest jakaś twoja inspiracja, idol tego typu?
0: Bardzo go lubię. W sensie, no, koleś jest po prostu hegemonem.
1: Gigantem,
0: jest
1: tak.
0: Absolutnym gigantem. Uważam, że Iceman jest naprawdę całkiem spoko płytą.
1: Lubię tę płytę, uważam, że to
0: Whisper
1: jest...
0: Whisper My Name, taki sztos. Genialny kawałek.
1: Najlepsza.

0: najlepsza, jaka wyszła w tym roku według mnie, bo tylko te słuchałem z zagranicznego rapu.
1: No nie wiem, czy się zgodzę, ale płyta na pewno fajna. Bardzo go lubię muzycznie i uważam, że miał najlepszą zwrotkę w disie z Kendrickiem. Ostatnia zwrotka Family Matters to jest najlepsza zwrotka tego całego disu dla mnie w ogóle bezapelacyjnie.
0: Czyli powiedziałbyś, że on wygrał?
1: Nie.
0: Okay. Nie, ale zwrotkę miał najlepszą.
1: Absolutnie nie. Przegrał zdrowotnie, ale zwrotkę miał najlepszą.
0: Ale przy takim gigancie, jakim on jest, to...
1: Ciężko wygrać.
0: Nie wiem, czy on też... Nie wiem, czy on to jakoś teraz odczuwa bardzo.
1: No, liczbowo nie, a czy jego ego boli dalej? Oj, bardzo, na pewno tak.
0: I chyba w Los Angeles nie zagra prędko koncertu, chyba że to się wydarzyło i teraz plotek upłynął.
1: A czy ja wiem? W sensie...
0: Nie będzie blokował.
1: Nie wiem, jeszcze zaczekajmy pół roku i zagra.
0: Dobra.
1: Jakoś w to nie wierzę.
0: Dobra. A taki, taki happening, jak on ostatnio zrobił, 20 dziewczyn versus 1 Drake, zrobiłbyś?
1: Nie.
0: A jak urośniesz tak jak on?
1: Nie, 3 razy nie, 4 razy nie.
0: Wrócimy do tej rozmowy za 10 lat, kochani, kiedy to się właśnie wydarzy i ten shot będzie ci wyciągany.
1: Zrobimy czek wszystkich tutaj moich statementów.
0: Okej, mamy... To jest większe.
1: To jest większe niż twoja dywidenda, 100. Ewidentnie robię to konsekwentnie, 100. Znowu, czysto przewózkowe linijki, słowo spoko pełni tu funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną, ponieważ po prostu fajnie wybrzmiewa.
0: Jedno z ulubionych słów raperów, wiadomo.
1: Też bardzo, tak, dokładnie, ulubione słowo raperów. Ostatnio powiedziałem komuś, że to brzmi jakbyś, nie wiem, tym bark otwierał sko.
0: Okej. Dobrze, taka onomatopeja.
1: Fajnie to brzmi, więc sobie to wplotłem, ewidentnie robię to konsekwentnie, a te brednie o mnie to fake agenda, wiadomo. Gadają, niech gadają. Robi się gorąco, już pytania mi wiercą, when I put a bad bitch in a friendzone, sorry, ale mam...
0: To w sumie teraz o mnie, tutaj o nas, o tej sytuacji, że robi się gorąco,
1: tak,
0: to...
1: już pytania mi wiercą. Może nie konkretnie o to, when I put a bad bitch in a friendzone, ale tak, pytania mi wiercą, potem kolejna linijka, znowu czysto przewózkowa, sorry, ale mam na okurantkę z Odessą Zion, kolejne lanie wody.
0: Musisz powiedzieć o Odessa Zion, że...
1: Odessa Zion to jest też aktorka właśnie z Marty Supreme, ona tam grała... Chyba można powiedzieć dziewczynę Martiego.
0: Tak.
1: No tak, no bo potem oni mieli happy end razem. Modelką Dior, to też tutaj akurat to nie mogłem przego znaczenia, po prostu dalej przewózka, The Shit We Be On, przewózka.
0: No i jest podwójny, bo jest modelką Ozion, modelką Dior. Boże, Odessą Ozion, no tak, modelką Dior.
1: Bawimy się flow, Odessą Ozion, modelką Dior, The Shit We Be On. Kiedyś wypiję naważone piwo, ale na razie robię sobie własny ambience, czyli... Co tam kiedyś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie robię swoje. Już do mnie piją. Znowu tutaj gra słowna, wypiję. Piją do mnie. Pokazałem zwrotę, no i się w pierś biją. Sentinel Prime Transformative Kino. Tutaj niezwykle przemyślana gierka słowna. Sentinel Prime Transformers Kino. Wow.
0: No bo Transformersy, mamy Sentinela Prime'a jednego
1: tak,
0: tam
1: tak, z jesteśmy wielcy,
0: robotów.
1: Jesteśmy wielcy, lecimy dalej. Robię takie ruchy, że mi walnął Rico, o mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. No, robię duże ruchy.
0: Nie każdy wie, co to jest Rico też. A to jest też fajna przewieziona linijka.
1: No słuchajcie, Rico to są na przykład zarzuty, które miał postawione Young, tak? Za prowadzenie organizowanej grupy przestępczej. Więc nie ukrywam, że jakoś tą sytuacją się troszkę sugerowałem przy pisaniu tej linijki, aczkolwiek on ma dużo więcej złych rzeczy za uszami niż ja. Ale, w sensie allegedly, sorry, allegedly. Więc tutaj po prostu taka przewózka, że no, że już w ogóle bombki strzelił, nie? O mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. Znowu taka gra słowna, usłyszał o mnie wszędzie, sprawdziłem, czy Tio po portugalsku to też jest wujek, bo miałem takie, że po hiszpańsku, a po portugalsku to sprawdziłem, dobra, też działa. Krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. Mam krzywą przegrodę po tacie, pozdrawiam tatę i mam katar przez 180 dni w roku. Ale słuchajcie, mam krzywą przegrodę, ale breath control steel tight jak stilo, czyli wszystko jest okej. Nasty flow, więc mów mi Rico, znowu gra słowna, znowu Rico, tylko tym razem Rico nasty, a nie Rico zarzuty. Taka raperka. Jakby ktoś nie wiedział. No i potem wyje mam, żongluje techniką, stopa bas, grube, chyba mają 100 kilo. Deli Supreme jak Marty Igo. Przepraszam.
0: I to przejście też jest takie wymowne, że to co mówiłeś, że miałeś przerwę, bo chciałeś właśnie dowieźć dobry materiał, a to mam mieć zbyt na couple months. Czyli to jest właśnie, rozumiem, o tych kilku miesiącach i że wierzyłeś, że to nadejdzie. Znowu jest manifestowane.
1: Totalnie tak. Ale nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej. Ale dzięki, to jest akurat tak. To jest super wytłumaczenie tej linijki.
0: Czyli jednak muszę założyć to konto na Geniusie i to zacząć.
1: Zdecydowanie. Bezapelacyjnie. Tak, możemy tak powiedzieć. No bo trochę miesięcy minęło, zanim wróciłem z nowym materiałem, więc tak, super. Dzięki. I'll believe it when it comes, the rush, I want it all day, all day, all day. No czyli po prostu chcę się czuć tak jak kiedy robię muzę zawsze. No i znowu powtórka, jest Bynek Apple Months, I'll believe it when it comes i wracamy z ostatnim
0: refrenem.
1: Powtórzeniem refrenu,
0: ten moment,
1: dwoma powtórzeniami.
0: Ten moment na przejściu, gdzie wjeżdża ten chór, to miałeś w głowie jakąś konkretną inspirację? To jest taki moment, taki można powiedzieć Kanye West moment trochę. Albo Childish Gambino...
1: No ja jestem wielkim fanem i Childisha, i Kaniego, Gambino z 3005, tak?
0: Tak.
1: Się nazywa,
0: albo... Kawałek, no.
1: No to jest fantastyczny album. Nawet mam go na winylu. I też ten album jest dlatego mega fajny, bo go Ludwig Göransson wyprodukował, czyli ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Oppenheimera. To jest ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Czarnej Pantery, do Sinners. Za Sinners dostał Oscara, za Oppenheimera też dostał Oscara. No koleś jest po prostu... No, brak słów, szczerze. Ale on jest chyba Szwedem. A jak wszyscy wiemy, Szwedzi po prostu kumają to lepiej od wszystkich.
0: Jeździ się do Szwecji na specjalnie nagrywać płyty, no, żeby,
1: dokładnie,
0: żeby oni zrobili te hity.
1: Dokładnie, no fenomenalny producent, kompozytor, tę płytkę też zrobił właśnie w takim dreamy, trapowym klimacie i ta płyta jest po prostu super. I czy miałem jakąś inspirację do tego fragmentu? Nie, ja po prostu ja lubię, jak często w nutkach się bawię takim troszkę patosem właśnie, jak trochę to ten cinematic feel słychać i po prostu celowałem trochę z tym bridge'em.
0: Tak, dobrze, że to nie jest za długie, bo wtedy by mogłoby to być, mogłoby to czuć za bardzo. Z jednej strony powiedziałem po polsku.
1: No tak, jasne, jasne. Z jednej strony to jest taki moment oddechu od tej nawiki, a z drugiej strony no tak celowałem z tym fragmentem, żeby to było, wiesz, takie patosowe.
0: O tym numerze, kochany. Czujesz teraz większą radość czy presję?
1: Powiem tak, że ostatni tydzień nie przestawały mi się łapy pocić, w sensie masa stresu. Nie tak, że cały czas, bardziej taka huśtawka emocji, że rano wstaję i myślę sobie, a potem godzinę później już siedzę cały po prostu zlany potem. Więc ja się kompletnie nie spodziewałem, że to tak zażre i no może liczyłem na to, że dobrze pójdzie, ale poszło aż za dobrze, można by rzec. Bo dlaczego tak mówię? Bo taki single to może być z jednej strony taki blessing, a z drugiej strony curse, że jeżeli, wiesz, teraz kolejne single nie będą na takim poziomie, to będzie cały czas tamten.
0: Wiesz,
1: podu,
0: że drugi numer teraz podu zadecyduje o wszystkim. Drugi numer, mówię oczywiście w cudzysłowie.
1: Starał się już tak nie myśleć, że o wszystkim zadecyduje, bo to by było słabe.
0: My się tutaj...
1: Jak się nie uda z kolejnym, to będziemy grzać dalej, żeby się udało z trzecim, czwartym, piątym, szóstym. I takie trzeba mieć nastawienie, ale wiadomo, jasne, że mam presję. Ja przez tydzień nie mogłem się zdecydować, jaki utwór kolejny wydawać. Już miał być gotowy na wczoraj, w sensie w sobotę już miał być gotowy na wczoraj.
0: Że miał być już puszczony?
1: Nie,
0: czy miał być
1: w sensie sklejony, wysłany do miksu, masteru. No ale już podjąłem decyzję i mój toxic trade wygrał, czyli wjeżdżamy z przytupem.
0: A
1: z
0: ile,
1: kolejnym numerem.
0: Ile w tych huśtawkach, takich jak mówiłeś, że rano było tak, później była ta presja i spocone łapy, a wcześniej taka wielka radość z patrzenia, jak to rośnie z dnia na dzień. Mhm. Ile było w tym zasługi i tutaj już w cudzysłowie ludzi, że wiesz, tak jak są teraz te memiczne filmiki, że w poniedziałek każdy propsował, a w piątek każdy mówi, że to jest muzyka do picia maczy. Co to znaczy w ogóle? Czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Muzyka do picia maczy? Bo ja nie rozumiem tego.
1: Słuchaj, no to jest jakieś te pociski są wzięte z tego, że no nutka poszła po prostu zbyt viralowo w pewnym momencie i już wtedy było takie nie.
0: Co za dużo to nie zdrowo. Nie może mu się tak udać.
1: Co za dużo to nie zdrowo. Nie no, w sensie, tak na serio, nutka poszła viralem i wiadomo, że jak się coś popularne zrobiło, no to będzie na to dużo hejtu. Więc od tego nie uniknę i po prostu z tym muszę nauczyć się jakoś funkcjonować. Na razie moim pomysłem jest po prostu niesprawdzanie social mediów i się nie denerwowanie na zapas. Więc o tych filmikach na przykład teraz od ciebie słyszę pierwszy raz, bo...
0: To z jednej strony przepraszam, ale cieszę się, że możemy też to skonfrontować.
1: Ale nie, to jest miłe akurat. W sensie takie, że no tak, zgadzam się, bo sam byłem świadkiem, jak sobie to sprawdzałem cały czas, jak wiesz. Jak te filmiki najpierw wykręcały tak jeszcze po 100-200 tysięcy i tak, że już szło naprawdę dobrze, ale nie tak, że naprawdę dobrze, to 95-90% komentarzy to były same propsy, no a w momencie, jak już to tam skoczyło na te listy top 50 i wszyscy zaczęli do tego kręcić filmiki, no to już się troszkę narracja zmieniła, ale to znowu, no to jest normalne, no niestety to jest po prostu normalne i wydaje mi się, że najlepszym sposobem, jak mogę teraz sobie z tym poradzić, to po prostu wydawać więcej muzy i robić to konsekwentnie i dowozić tą muzą, a nie się przejmować na zapas jakimiś komentarzami.
0: I to jeszcze odnośnie komentarzy.
1: Żeby mnie pozdrawiają.
0: Tak, jeszcze nie. Ja to też nie wiem, o co chodzi. Ja już jestem dziadkiem.
1: To jest taki trend, który się wziął, nie wiem, z pół roku temu, czy coś takiego, że jak ktoś wypuszcza słabą nutę, to się mu pisze, to jest moja ulubiona piosenka, pozdrawiam cię po Tel Awiwu. No bo wiadomo, jaka jest teraz, jakie jest jednak nastawienie większości osób względem
0: Izraela. Czuję
1: się, jakbyś
0: mi tłumaczył, jak zrobić znak zapytania na klawiaturze, nie? Naprawdę. Nie.
1: Więc teraz to przyszło do mojej sekcji komentarzy.
0: Do mnie też, no.
1: Tak. Jedna śmieszna rzecz, którą akurat widziałem, bo ktoś mi podesłał screena jakiegoś filmiku. I jak masz takie pasemko na dole filmików, że jak jest tam najczęściej wyszukiwane hasło związane z tym filmikiem. I było napisane MJ Telly Izrael, o co chodzi? I to było akurat mega śmieszne.
0: No i widzisz, internet jest takim niesamowitym miejscem, że mogą się wydarzyć takie rzeczy jak z tobą, a z drugiej strony może być też taki, no, momentami straszny, bo to jest tak naprawdę, ty się mierzysz z tym na samym początku. W zasadzie powinienem zacząć tę rozmowę od pytania, jak ty się czujesz?
1: No, jest duży wętlik w głowie, wiadomo. Adaptuje się z dnia na dzień.
0: A jeszcze z tych takich komentarzy, wiesz, jakie jeszcze najczęściej się pojawia? Ja tu sobie to przerodziłem w pytanie. Aha. Czy jesteś bardziej jak Shafter, czy jak Taco Hemingway?
1: Ani ten, ani ten.
0: A jak dobrze jesteś zaznajomiony z ich muzyką w ogóle?
1: Dobrze, bardzo dobrze. Tak mi się, mam nadzieję, że to zaraz szybkie strzały nie padną w kontekście, dobra, piąty trakta, pocztówka z WWA, masz tak to nie, ale słucham Shaftera. I w momencie, jak już poszła po prostu jakaś nawałnica komentarzy, że to jest Shafter, to już wtedy miałem takie, że
0: ale to jest
1: serio?
0: Ja to mówiłem u siebie, jestem praktycznie przekonany w 100%, że to wynika tylko z tego, że ludzie znają Shaftera z jego stylu, że z makaronizmów. I tylko dlatego to łączą.
1: Tak, też mi się tak wydaje, bo
0: nie ma żadnego innego punktu wspólnego, nic.
1: Zgadzam się. Wydaje mi się, że jednak Shafter raczej by tak szybko nie nawijał, no, po tak. pierwsze. On ma raczej laid back styl, przynajmniej na tych starszych rzeczach. Mam te wstawki angielskie, aczkolwiek uważam, że i tak Shafter miał dużo bardziej takie witty, ciekawsze nawiązania do popkultury i dużo bardziej różnorodne niż chociażby to jest w tej piosence. Więc to uważam, że to porównanie nie jest trafione, a to, że na tunie nawijam w pierwszej zwrotce i na refrenie, no to chyba nie jest wystarczający punkt zaczepienia, żebyśmy byli tutaj jakimiś bliźniakami sonicznie. Nie.
0: Bliźniakami na majku.
1: Nie, tak samo tako.
0: No właśnie, skąd ten tako?
1: Żaden tako, ja nie potrafię tak dobrze nawijać storytellingowo.
0: Byś chociaż miał wąsy.
1: Gdybym miał wąsy, ale nie rośnie mi zarost, więc obawiam się, że nie będę mieć wąsa w najbliższym czasie. Ani nie nawijam tak storytellingowo, ani cała ta piosenka, okej, ma swoje backstory i ma swój kontekst, ale jest jednak dużo bardziej chaotycznie poskładana niż typowa piosenka tako, więc znowu, ani stylistycznie, ani strukturalnie to nie jest do siebie podobne, ani maniery nie mam do niego podobnej. No, chyba wystarczy, bo to już przeszedłem przez każdą najważniejszą kwestię.
0: Możesz jeszcze rzucić na przykład...
1: Śpiewam trochę więcej i też tego śpiewania będzie więcej później.
0: Tak, to prawda. Nawet na tych kilku singlach to słychać. Możesz rzucić jeszcze po ulubionym projekcie od jednego i od drugiego, tak, żebyśmy mieli jakąś fajną klamrę.
1: Okej. Kurczę, no Shafter... Pierwszy bądź drugi projekt chyba bym je stawiał na równi. Aczkolwiek pierwszy...
0: Jego pierwsza...
1: Pierwszym każda piosenka jest dla mnie bezapelacyjnym...
0: Spoko, ja też
1: slaperem.
0: Nie wymówię tego tytułu. Ja nie wiem, jak to się...
1: czyta. Och, de Voix, czy coś takiego?
0: Kamil, jak się czyta ten tytuł?
1: O. Dzięki, że zwróciłeś uwagę, że tutaj staram się wykręcić z tego. audiotele też jest super. Pager, Martin Shkreli, Bigos, mm-hmm. Itako i Shafter. Genialne.
0: Swoją drogą?
1: Tako nie wiem, bo nie jestem... Właśnie z Tako nie jestem aż tak osłuchany, jeżeli chodzi o płyty od deski do deski. Każda płyta ma super numery, ale tak, żeby spojrzeć na te albumy bardziej holistycznie, to tutaj mam trochę braki.
0: Żeby wskazać jeden projekt, to wskaż jeden numer.
1: Taki najbliżej, taki, który ma miejsce w moim serduszku, najwygodniejsze miejsce w moim serduszku, to Nostalgia.
0: Już cię puszczam. Ja zawsze na koniec mam takie pytanie, dzięki któremu nasi goście mogą właśnie zapowiedzieć rzeczy, żeby mieli te 3 minuty na 30 powodów, żeby sprawdzać nadchodzące rzeczy. Ty jesteś tak świeżą postacią i tak naturalną postacią, którą ja tutaj widzę i przez ten czas, jaki rozmawiamy, że zadam to pytanie trochę inaczej. Mhm. 3 minuty na 30 powodów, dzięki którym ludzie powinni zostać z twoją muzyką i żeby byli ciebie ciekawi.
1: Dobra, nie obiecuję, że zrobię 3 minuty, ale cześć. Ja nazywam się Max, pseudonim MJ Deli i chciałem ciebie gorąco zachęcić do sprawdzenia moich najbliższych numerów. Będą różnorodne, ale też nie będą kompletnie odbiegać od stylistyki mojej poprzedniej piosenki. Jeżeli ci się spodobała, to myślę, że się nie zawiedziesz niedługo. Będą traki, które mają dużo energii. Będą traki bardziej nostalgiczne. Będą nutki, które wjeżdżają totalnie z przytupem. Drugie będą bardziej cinematic, bądź właśnie z takim patosem, jaki miała poprzednia nutka. Więc no na pewno nie będziemy się nudzić razem. I myślę, że zainwestowanie w ten sound teraz to dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.
0: To byłem MJ Deli, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było poznać i...
1: Śliczno. Bardzo dziękuję za zaproszenie i też mega dziękuję za wszystkie miłe słowa, które powiedziałeś wcześniej, bo naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło, że przyszedłeś, bo jestem przekonany, że po płycie już dzisiaj nie będzie chciało na wywiady chodzić. Hear me out w Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Radio Kiss FM Warszawa.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Siemano, wybiła siódma. Rosja po wyborach. Zaskoczenia nie ma. Partia Jedna Rosja Władimira Putina zwyciężyła z wynikiem 57,5% głosów. 52-latek zatrzymany w związku z postrzeleniem dwóch osób. Do zdarzenia doszło w Bukownie, w Małopolsce. Dwaj ranni mężczyźni trafili do szpitala. W Polsce ruszyły testy europejskiego portfela tożsamości. To odpowiednik naszego M-Obywatela. Na razie testują go firmy i organizacje. Polska będzie gotowa do wprowadzenia portfela już za 3 miesiące. Jeśli inne kraje Unii dorównają nam w tempie wdrażania tej nowości, będziemy mogli wyjechać za granicę i wrócić na podstawie elektronicznego dowodu tożsamości. Pierwsze europejskie kraje mają zacząć korzystać z tego rozwiązania już w przyszłym roku. Hit ekstraklasy dla piłkarzy z Warszawy. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To dla Jagiellonii trzecia porażka z rzędu.
2: Pochmurno i mglisto w Krakowie od rana, ale to tylko na razie. W ciągu dnia chmury popłyną daleko stąd i będzie ciepło i słonecznie. Padać na pewno nie będzie i do 20 kresek pana cen. Na razie niewiele ponad połowę z tego. Włóż więc coś cieplejszego.
3: Jest dzisiaj zbyt przyjemnie o poranku w Warszawie. Ten poniedziałek nie zaczyna się zachęcająco. Pogadano chyba twardo, trzyma się tego zgaszonego scenariusza. Na termometrach zaledwie 11 stopni. Słońca raczej na razie przynajmniej nie uświadczymy. Ten wiatr, powiedziałabym nawet wiatrzysko, ani myśli odpuścić. I cały czas mocno, naprawdę mocno szarpie.
4: Hello, witam was najserdeczniej w ten piękny poniedziałek o 7:02. Tak, tak, wiem, że jest wcześnie, że weekend był ciężki, ale razem damy radę, bo jak nie my, to kto? Posłuchamy dziś samych najlepszych i najnowszych bangerków. Sprawdzimy, co przez weekend wydarzyło się w internecie i rozbudzimy się razem! Do piątku zostało już tylko 5 dni. Słuchajcie, Rady Kiss FM, ja jestem Julka i jedziemy z tematem.

W Radiu Kiss FM mamy 11 po 7 w Radiu Kiss FM, a w weekend działo się tyle, że nawet nie wiem, od czego zacząć nasze codzienne ploteczki i newsiki, ale niech będzie to, bo to prawdziwy banger. Słuchajcie, mamy mały internetowy zgrzyt na linii Ola Nowak, Jessica Mercedes i wszystko zaczęło się od jednego słowa. Ola określiła Jessica jako specyficzną i wiecie, teoretycznie niewinne słowo, ale chyba wszyscy wiemy, że jak ktoś mówi, no ona jest taka specyficzna, to nagle robi się, jakby to powiedzieć, trochę poważnie. Ola postanowiła więc wyjaśnić, co dokładnie miała na myśli. Jej zdaniem Jessica jest po prostu bardzo bezpośrednia i mówi to, co myśli, czasami może kogoś tym ukłuć. Jednocześnie Ola zaznacza, że Jessica bardzo lubi i nie miała zamiaru jej atakować. Tylko że internet dorzucił 3 grosze. W komentarzach pojawiły się głosy, że Jessica jest po prostu szczera, a określenie specyficzna brzmi jak takie eleganckie, nie do końca ją trawię. No my trzymamy kciuki, żeby dziewczyny jednak doszły do porozumienia, bo sytuacja zrobiła się, jakby to powiedzieć, trochę specyficzna.

27 minut po siódmej, więc szykowanko do pracy, to już bym prosiła tak na przyspieszeniu dwójce, bo w poniedziałek te korki, mam wrażenie, są jakieś trochę większe, ale easy, zaraz sprawdzimy, czy jesteście gotowi na ten poniedziałek.

7.36 i to czas na Daily Reminder. I ja wiem, poniedziałek, dziś nie wymagam od was aż tyle czynności z rana, ale sprawdźmy te podstawowe przed opuszczeniem domku. Uwaga, opuść palec, jeśli umyłeś dzisiaj zęby przed wyjazdem do pracy lub szkoły, zjadłeś lub zrobiłeś śniadanie na wynos, albo po prostu wstałeś. Jeżeli mamy chociaż jedno, no to easy i jedziemy z tym poniedziałkiem, bo już teraz Sanach w Radiu Kiss FM.

0: W Radiu Kiss FM za 17 minut 8. Miejmy nadzieję, że omijacie te korki Kraków, Wawa, Posku. Dajcie nam znaka na WhatsAppie. Mobilki, mobilki, gdzie są koreczki? Radiokiss.fm, tam macie odnośnik. A ja zagram wam najlepszą muzyczkę na ten poniedziałkowy poranek, bo jestem z wami aż do 11.
1: Radio Kiss FM. Autopromocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w Radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: przetrwaliśmy tą pierwszą godzinę, a już teraz czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już ósma. Prezydenci Ukrainy i USA po telefonicznej rozmowie. Wołodymyr Zełenski powiedział, że ścieżka pokojowa jest priorytetem. Zapowiedział też spotkanie z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu żony premiera. Prokuratura wysłała akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn. Łukasz W. jest w areszcie. Stefan N. będzie odpowiadał z wolnej stopy. Rekordowe tankowanie w Europie. We Francji litr oleju napędowego kosztuje 2,41 euro. W Niemczech 2,43. Dziś w Warszawie ruszy zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Selekcjoner planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale sam wynik spotkań też ma znaczenie. Bo jak mówi Jan Urban, eksperymentowanie to nie wszystko. Najbliższy mecz z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni zagrają w piątek w Warszawie.
3: Ścisłe centrum Warszawy i dojazdy do biur to w tej chwili ostre hamowanie. Służewiec na czele z marynarską i postępu bezlitośnie weryfikuje wszystkich spóźnialskich. Przypominam o zmianach na Woli. Ulica Wronia odcięta od Grzybowskiej, a na Żelaznej macie tylko jeden dwukierunkowy pas. Środek porannego szczytu i poranne zamieszanie komunikacyjne w pełni, a u nas na liczniku w Warszawie wciąż spora temperaturowa stagnacja. Mamy dokładnie te same 11,5 stopnia co chwilę temu, z tą różnicą, że wiatr potęguje chłód do granic wytrzymałości, przynajmniej moich wytrzymałości. W tej chwili odczuwamy zaledwie lekko ponad 6 stopni. Chłodny ten poniedziałek.
0: Witam Was o 8:02. Wysłuchacie Radia Kiss FM. Nadaje do Was Wasza ulubiona koleżanka Julka i razem przejdziemy przez ten poranek w poniedziałek. Będzie totalnie easy z takimi bangerami. No nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że ze mną jesteście, bo przed nami jeszcze plotki, aferki, najnowsze wiralowe nuty. No i może jakiś suchar od Wasielewskiej, także zróbcie głośniej, bo Adela na sam początek.

0: City w Radiu Kiss FM. No ten numer wyjątkowo trenduje. Mamy 11 po 8, a w weekend gorący temat na socialach. W sobotę w Krakowie 41-letni Filip Heiser poślubił 20-letnią Biankę. I jak myślicie, że to był zwykły ślub celebrycki, no to absolutnie nie, bo ślubu udzielał im nie kto inny jak ksiądz osiedla, czyli ksiądz Rafał, którego możecie kojarzyć z The Traders. Sama ceremonia była raczej kameralna, ale oczywiście internet już zrobił z niej wydarzenie sezonu. Filip po wszystkim pokazał obrączki, przedstawił Biankę jako swoją żonę, a zapytany o swoje życie po ślubie stwierdził, że jest w najlepszym momencie swojego 41-letniego życia. No Filip naprawdę wszedł w tryb wedding era, sam zajmował się organizacją ślubu i mówił, że został swoją własną wedding planerką. Filip, jeżeli można cię pożyczyć na mój ślub, to byłaby w niebo wzięta. No trzymam na was naprawdę trzymam za was kciuki, bo wyglądało to pięknie i wyjątkowo.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

ten poniedziałek, mamy już 8:27. No chyba nie jest tak źle, prawda? Leci ten czas z takimi wiralującymi nutkami, no nic dziwnego. Ale oprócz takich nutek mamy też małe dramki internetowe i mega mocne wyznanie dress code'u. Niedługo wam o nim powiem, ale już teraz oddaję głos Ray. Błagam dziewczyno, I can be your heart.

0: uwielbiam ten numer jak żaden inny. 36 po 8 i to chyba dobry czas, żeby sprawdzić, co tam słychać w dresscode. Fani zwrócili uwagę na to, że coraz częściej członkowie tej grupy pokazywali się osobno, a w nowym filmie na YouTubie przekazali, że już niedługo ruszą z serią Daily, a to, czy po miesiącu będziemy mogli ich jeszcze zobaczyć, no to się dopiero okaże. No zostawiają nas trochę w tej niepewności, ale my z Radiem Kiss FM będziemy śledzić ten kryzys i update'ować was oczywiście na świeżo. Serio!
1: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja coś

Rosa i totalnie wiralujący nowy banger. Nowość i u nas od razu. A w tej godzinie będzie jeszcze więcej takich, bo MJ Dali, Rose Mrozu czy Kacperczyk. No to będzie piękny poniedziałek, obiecuję. A za 19 minut już 9:00.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja.

0: Radiu Kiss FM. No, prawdziwy hicior, ale ja również czytam naprawdę drżące informacje. Ziemniaki do airfryera w sklepach kosztują już 7 zł. No czyżby nasze ukochane, najtańsze studenckie, poznańskie pyrki robiły się produktem premium? Oh my god! No, wstałam jak co dzień rano i się okazało, że świat...
1: Radio Kiss FM.
0: Rose już teraz.

0: wszystko, czego chciałem w Radiu Kiss FM. No i to prawda, bo oprócz takiej muzyczki mamy też update Radia Kiss FM. Już dziewiąta!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy dziewiątą. Donald Trump znowu szokuje w sprawie Iranu. Powiedział, że musi zdecydować, czy rozwalić cały kraj, czy zawrzeć porozumienie. To we wczorajszym wywiadzie dla Fox News. Narodowy Fundusz Zdrowia planuje zatrudnić kilkaset osób. Miałyby kontrolować placówki i ukrócić niektóre patologie w ochronie zdrowia. Jest jednak problem. Brakuje na to pieniędzy w budżecie. A pisze o tym dziś Rzeczpospolita. Teraz piłkarska ekstraklasa. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom. Wygrał we wczorajszym meczu aż 5-1. W lasach można teraz doświadczyć rykowiska. Trwa okres godowy jeleni. Z głębi lasu można usłyszeć charakterystyczny, donośny krzyk samców. Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i rykiem próbują odstraszyć konkurentów. Przy spokojnej i chłodnej pogodzie ich głosy można usłyszeć nawet z odległości kilku kilometrów. Rykowisko potrwa do początku października.
3: Ostatnia prosta szczytu, chociaż jerozolimskie czy wawelska uczą nas cierpliwości. Uważajcie, w stronę Pragi przez remont ronda wiatraczna sypie się ruch na Alei Stanów Zjednoczonych. Od ronda aż do Grenadierów zamknięto lewy pas na obu jezdniach. Zrobiło się naprawdę ciasno. Trzymajcie dystans. Kalendarzowa jesień zaczyna się dopiero w środę, ale patrząc dzisiaj za okno, można odnieść wrażenie, że w Warszawie wcisnęła się w kolejkę dużo wcześniej. Mamy teraz na termometrach nieco ponad 12 stopni, ale przez te okropne podmuchy wiatru temperatura odczuwalna jest dużo, dużo niższa. Na razie jest sucho, ale spokojnie, chmury już wiszą nisko i mogą, jak prognozują synoptycy, po południu zrzucić na nasze głowy deszcz.
0: Już chyba tradycja. Witam Was 21 września w kolejnej godzinie challenge'u Zabawa w Radio. Oby grało. Mamy dziewiątą, dwie na zegarach i ja nigdzie się nie wybieram. Nie wiem jak u Was, ale u mnie już druga kawka, mnóstwo pozytywnych wibracji i samiusieńkie bęgery. Ja jestem Julka i jestem tutaj z Wami do 11. Cieszę się, że rozpoczynacie z nami swój piękny dzień. Tylko Easy nas z rana ratuje. Jest poniedziałek, no i ta dziewiąta brzmi już jakoś lepiej niż siódma, więc jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. Słuchacie Radia Kiss FM, a już teraz mój ulubiony kawałek.

0: Malcolm Todd i Ewings. Mamy 9:11 i wiem, że myślicie, jak przetrwać poniedziałek, ale odwrócę was od tych myśli, bo pomyślcie sobie już o weekendzie. Piątek i sobota wieczór. Klub Niebo w Warszawie. Najlepsze imprezki na koniec lata i rozpoczęcie jesieni. No i wasi ulubieni DJ-e i DJ-ki. Karo, Maurycy, Raczy, Tyszka. No i jak już sobie to wyobraziliście, no to niespodzianka! Dziś będziecie mogli zgarnąć bilety do Nieba. Od 14:00 bądźcie czujni, bo Darka i Niko na pełnej rozdadzą wam podwójne wejścióweczki na oba dni. Mam nadzieję, że chociaż troszkę wam ten poniedziałkowy nastrój poprawiłam. No to co? Z kim się zobaczymy w weekend w niebie?
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: To absolutnie trenduje. California Love już teraz w radiu Kiss FM. Mamy 9:12. No i mam nadzieję, że tę miłość w klubie Niebo znajdziecie. A jak nie, to chociaż posłuchajmy sobie tego bęgerka. Na lepszy poniedziałek. Dzień dobry.

Radio Kiss FM. No i to jest absolutny banger. A Maciej Musiał, który gdyby powstała o nim piosenka, to byłby Dad Boy. Chyba wczoraj miał troszeczkę gorszy dzień. Spędził popołudnie w kawiarni w towarzystwie koleżanki i okładów z lodem. Oczka były lekko podpuchnięte, a wzrok lekko wczorajszy. No niby nie musiał balować, ale jednak chciał. Radio.

Mamy 9.29 na zegarach i przed nami same bęgery w tej godzinie. Jesteście gotowi? Oliwka, Adela, Rema, Oki, Lolek. No, będzie się działo. Radio Kiss FM. Only drop some bangers.

0: Sounds you right. Slow, mamy 9:38 i myślę, że slow morning powoli leci w Radiu Kiss FM i dzisiaj dzień orderu uśmiechu. No gdybym mogła, przyznałabym go wam wszystkim. Także uśmiechajcie się dziś dużo, bo nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo.
1: Hey, Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: Adela w Radiu Kiss FM. Już teraz zróbcie głośniej, bo to absolutna nowość. To trenduje!

0: Jaki to jest pozytywny numer, no ja nie mogę. Taki poniedziałek to nie wydaje się wcale aż taki straszny. Za 15 minut jest 10, a przed nami jeszcze w tej godzinie Urzel. O co chodzi? Oki, lole, krema. To wszystko tylko u nas w Radiu Kiss FM. Only drop some bangers.
1: Radio Kiss FM. Autopromocja.
2: No siemano.
1: Tu nowe Radio Kiss FM.
3: Drops and bangers.

0: Za 7 minut 10 to był Urzel w radiu Kiss FM. Słuchajcie, ja wchodzę na Insta i właśnie chyba tam zadrżało. Mama na obrotach schudła już 55 kilo tylko w przeciągu 2 lat. No wała, wiła! Jak sama przyznaje, to nie była prosta droga, a bardzo długa walka. Ale jak widzimy, było absolutnie warto. Dobrze, że od dziś mam pudełka.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.

0: 10.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła 10. Stała baza wojsk USA może stanąć na Dolnym Śląsku. Jak mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, może stanąć niedaleko Wrocławia. Rozmowy z Amerykanami mają być już mocno zaawansowane. Polska liczy, że będzie u nas stacjonować brygada pancerna. W Szczecinie właśnie rusza akcja wydobycia sporego niewybuchu. Został znaleziony w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Saperzy muszą usunąć ważącą blisko 250 kg bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Są duże utrudnienia w ruchu. Adrian Benedyczak wypadł z piłkarskiej kadry. Nie pojawi się na zgrupowaniu z powodu kontuzji. 25-letni napastnik złamał kość w lewym nadgarstku. Wiek to tylko liczba. Po raz kolejny udowadnia to 96-letni Sobiesław Zasada. Wystartował w rajdzie samochodowym w Argentynie, który wygrał prawie 60 lat temu.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
0: Ewelina Walczak. 101 zatrzymanych i blisko 800 sprawdzonych adresów. Stołeczna policja podsumowała gigantyczną obławę na uciekinierów. W ciągu zaledwie jednego dnia mundurowi wzięli pod lupę domy, mieszkania i hostele. W ich ręce wpadły osoby, które ukrywały się przed sądami i prokuraturą. Przy okazji akcji udało się też odnaleźć 8 zaginionych osób. Z kolei w miniony weekend Warszawa po raz pierwszy w historii gościła Mistrzostwa Europy Motorniczych. Dyscypliny w zawodach to test umiejętności przydatnych także w codziennej pracy.
3: Oczywiście są takie konkurencje, które są bardzo widowiskowe, jak zbijanie tramwajem kręgli czy bilard tramwajowy, ale też mamy takie konkurencje, które stricte punktują precyzję jazdy.
0: Wyjaśnia Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich. Kolejne mistrzostwa odbędą się w Luksemburgu. Za to mistrzostwa w omijaniu przeszkód na chodnikach kończy Straż Miejska. Mundurowi ruszają na wojnę z porzuconymi e-hulajnogami. Więcej o tym w wiadomościach za godzinę. Przez południe na liczniku i na ulicach Warszawy zrobiło się w końcu nieco luźniej. Wisłostrada i trasa toruńska, tam przejazd teraz jest również płynniejszy. A jeśli macie rower, to w ramach Tygodnia Mobilności przy węźle Młociny zrobicie mu darmowy przegląd. Spokojnego początku tygodnia. Przed południem w stolicy coś uparcie trzyma się chłodnego scenariusza. Termometry dobiły do 13 stopni. Synoptycy prognozują deszcz. Słońce, mam wrażenie, że próbowało przebić się przez te chmury, ale chyba się niestety poddało. Ciśnienie poleciało w dół. Wiatr cały czas nie ustaje. Byle do niedzieli, bo ma być wtedy dużo cieplej.
4: Jest po 10:00. Wysłuchacie najlepszego radia Kiss FM, jakie na tej planecie powstało. Pozytywnie nastrajacie się na poniedziałek samymi bangerkami. No i jest easy. Jedziemy z tematem. Ja jestem Julka, mam 23 lata, nie piję kawy od 7 minut i mam nadzieję, że chociaż trochę umilam wam ten poranek. Podgłoście mnie trochę, żebyście słyszeli wyraźnie. Będą suchary, plotki, aferki, anegdoty, dobra energia. I promise. Bo na sam początek back to yours.

Kisa i Animal w Radiu Kiss FM. Mamy 12 minut po 10 i coś, co się działo w Warszawie w weekend, mogło wydarzyć się tylko w Warszawie. Otóż odpaliła właśnie najbardziej randomowy sport eventowy tego roku. Na ulicy Marszałkowskiej spotkali się tramwajarze z całej Europy i ścigali się właśnie tramwajami. No dobra, prawie. Były konkurencje na precyzję, hamowanie, kręgle, a nawet rzucanie piłką do kosza. Do Warszawy przyjechały ekipy z 26 miast, m.in. z Pragi, Budapesztu czy Berlina, więc ewidentnie ktoś uznał, że tramwajowe igrzyska olimpijskie to jest dokładnie to, czego potrzebowała Europa. I wiecie co? Ja to absolutnie szanuję. Czyli są ludzie, którzy potrafią prowadzić kilkudziesięciotonowy tramwaj i jednocześnie celować piłką do kosza. A ja nawet czasami nie potrafię trafić telefonem do kieszeni. Niestety Warszawa nie wygrała. Zajęliśmy 13 miejsce, pierwsza była Praga. Ale mam jedną refleksję. Od dzisiaj, kiedy motorniczy gwałtownie zahamuje, nie pytajcie, co się dzieje. Może po prostu trenuję do mistrza.

się impreza tutaj w studiu rozkręciła. Mamy 21 minut po 10, a jeszcze w tej godzinie Ray, Riviera, Lisa, Stanach, a oprócz tego horoskop dla wagi. Także wagi, kochane, musicie posłuchać do końca. Easy. No i chciałabym jeszcze pozdrowić naszą słuchaczkę, panią Renię. Pani Reniu, słucha pani najlepszego radia.

0: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. Tak, jak wam obiecałam, horoskop dziś dla wagi. Waga, uwaga, zróbcie wszystkie wagi głośniej. Dziś nie kombinujcie za dużo. Jeżeli coś wydaje wam się dobre, prawdopodobnie właśnie takie jest. Dzisiaj możecie dostać wiadomość albo propozycję, która wywróci wasz plan do góry nogami. Ale spokojnie, spontaniczność wyjątkowo działa na waszą korzyść. No to też ja spontanicznie puszczę wam moją ulubioną ostatnio Ray i

jest za banger. I can't. A czy wy wczoraj oglądaliście Taniec z Gwiazdami? Jeżeli nie, no to przekazuję, był odcinek z Marylą Rodowicz, był szałciał, ale z programem pożegnał się Matteo Brunetti. I jest mi coraz przykrej z tego powodu, bo tiramisu już nie będzie smakować tak samo.

0: Nie zostawię was samych, bo przed nami jeszcze od 14 Niko i Daria wjadą na pełne i będą rozdawać niespodzianki, także będziecie mogli pójść do nieba.
1: Radio Kiss FM. Autopromocja.
2: Ej, dobra, a słyszałeś o tym, że
3: Mordo, Jenzy... musimy zrobić ten trend.
2: Czy widziałeś post Hailey Bieber?
3: Co Robert Lewandowski zrobił?
4: Czy wy kiedyś w końcu przestaniecie plotkować?
2: Siemano.

No, Shakira, ta piosenka specjalnie z dedykacją dla mojej koleżanki Oli z pracy. Ola, jeżeli tego słuchasz, to było dla ciebie. A my nieubłaganie zbliżamy się do końcówki programu Easy, więc czas na Sucharot Wasilewskie. Jak codziennie, czy jesteście gotowi, bo będzie naprawdę grubo? Jak nazywa się przyprawa, która dużo myśli? Kminek. I've been going.

0: Kiszanach i Cichosza. A już teraz czas na update Radia Kiss FM. Słyszymy się jutro od 7. Pa, pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Już 11. Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w Polsce, zwłaszcza diesla. Tak uważają analitycy. Pociąg śmiertelnie potrącił dziecko w Pomorskiem. Do wypadku doszło w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Dziewczynka miała przechodzić przez tory w miejscu niedozwolonym. Kacper Garnczarek z Katowic na podium. Zajął 3. miejsce w ćwiczeniach na drążku. To w zawodach World Challenge Cup na Węgrzech. W Gdyni startuje dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy powalczy 16 produkcji. Program jest różnorodny. Jak mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska, są filmy dotykające historii, teraźniejszości i lęków o naszą przyszłość. Otwarcie imprezy o 19:00 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na początek film Jana Cholubka Dziki, Dziki Wschód.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Koniec taryfy ulgowej dla porzuconych e-hulajnóg. Stołeczna Straż Miejska rusza na wojnę z nieprawidłowo zaparkowanym sprzętem. Tylko w ostatnich dniach z ulic zniknęło ponad 140 takich jednośladów. O karach dla użytkowników mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Pojazd jest zabierany w przypadku hulajnogi. To jest też część parkingu, czy to jest magazyn. Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci. W przypadku hulajnogi to jest 179 zł.
3: Do mandatu trzeba doliczyć koszty postoju. Oszczędności warto za to poszukać przy zakupie mieszkania. Jak wyliczyli analitycy Oto Dom, wybierając rynek wtórny w Wawrze, zapłacicie o ponad 1/5 mniej niż wynosi stołeczna średnia. Metr kwadratowy w tej dzielnicy kosztuje około 14 tysięcy złotych. Średnia dla całej Warszawy dobija już do 18,5 tysiąca. Tysięcy rąk do pracy szuka z kolei Szlachetna Paczka. Wciąż brakuje wolontariuszy, by pomoc dotarła do wszystkich potrzebujących rodzin. Więcej o tym za godzinę. Nowa zmiana planów. Można powiedzieć, że pogoda nam zrobiła całkiem przyjemny zwrot akcji. Miało padać o tej porze w Warszawie, a póki co jest sucho. Co więcej, w końcu to szare nad miastem niebo ewidentnie pojaśniało i przez chmury zaczęło nieśmiało przebijać się słońce. Na termometrach temperatura podskoczyła do 14 stopni. Yes. Oh, yeah.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 12. W przychodniach coraz więcej infekcji. Na grypę i COVID chorują głównie dzieci. Lekarze przypominają, że to najlepszy czas, żeby się zaszczepić. Warto też cały czas o siebie dbać. Jak mówią lekarze, ważne są witaminy C i D. Można też jeść dużo czosnku i pić sok z malin. Najskuteczniejszą ochroną jest jednak szczepionka. W aptekach są już najnowsze preparaty. Nie żyje jeden z mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukownie w Małopolsce. 44-latek zmarł w szpitalu. Inspekcja Transportu Drogowego skontrolowała PKS Gdańsk. 8 autobusów wypuszczonych na trasy było bez ważnych badań technicznych. Były też naruszenia przepisów związanych z czasem pracy kierowców. W Tatrach prognozowane są duże opady śniegu. Na szczytach pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami nawet o 10 cm. Temperatura wysoko w górach spadnie do około minus 1.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Pół miliarda złotych na drugą młodość stołecznej kolei. 13 pociągów SKM-ki przejdzie gruntowny remont. Pasażerowie zyskają fotele z ekoskóry, ładowarki i więcej miejsca na rowery. Pierwszy odnowiony skład wróci na tory na początku przyszłego roku. Pomoc potrzebna jest od zaraz. Szlachetna paczka pilnie szuka rąk do pracy. W kraju brakuje 3000 wolontariuszy, w tym ponad 500 na samym Mazowszu. Bez nich akcja nie dotrze do wszystkich potrzebujących rodzin, mówi Konrad Kruczkowski z Fundacji Wiosna.
3: My nie ukrywamy, że to jest wolontariat, który jest czasochłonny. Trzeba tą rodzinę odwiedzić, spędzić czas, potem jest otwarcie bazy, potem jest weekend cudów.
2: Szczegóły naboru znajdziecie na stronie Szlachetnej Paczki. Na ulicach czeka za to wehikuł czasu. Dziś o 13 pod dawną cepelią zadebiutuje odrestaurowana Wiata z lat 70. Kultowa konstrukcja typu L przeszła remont i znów będzie służyć pasażerom. Z okazji otwarcia na ulicę Marszałkowską podjedzie dziś także zabytkowy autobus Berliet. Samo południe sytuacja nad miastem robi się naprawdę ciekawa i to w tym pozytywnym sensie. Zrobiło się dużo jaśniej i słońce coraz częściej przejmuje stery. I co najważniejsze, wbrew temu co prognozowali synoptycy, na ten moment nie pada w Warszawie, a na termometrach mamy już 15 stopni. Osiągnęliśmy dzisiejsze maksimum. Wiatr niestety nie daje za wygraną, ale przynajmniej mamy to słońce.

0: autopromocja.
1: Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM.
0: Autopromocja.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Wznowiono ruch pociągów w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg. Saperzy wywieźli ćwierćtonową bombę z czasów II wojny światowej. Niewybuch znaleziono w pobliżu węzła drogowego Kijewo na trasie A6. Ruch pojazdów wrócił już do normy. Tanie działki czekają w Suwałkach, ale tylko dla młodych. Miasto sprzeda je za pół ceny. To oferta dla osób do 40 roku życia. Ma zachęcić młodych do budowy domu i zamieszkania w Suwałkach. Sprzedaż działek ruszy na przełomie 2026 i 2027 roku. Nietypowa lekcja WF-u w Szczecinie. Uczniowie pojadą na rowerach ulicami miasta. To będą rowery miejskie, a za przejazd nic nie zapłacą. Nauczyciele i uczniowie sami wybiorą trasę.

0: i bęgery tylko w radiu Kiss FM. I uwaga, do nieba, nieba.
1: No właśnie, no właśnie, bo będziemy dzisiaj dla was mieli wbity do warszawskiego nieba na ten weekend. Zaczyna się start sezonu klubowego. Będziemy rozdawać 4 podwójne wejściówki, także koniecznie nas słuchajcie, bo jest o co walczyć.
0: Radio Kiss FM. A ty, Niko, lubisz ploteczki?
1: Kocham ploteczki.
0: No to za chwilę o takiej muzycznej ploteczce będziecie mogli posłuchać.

0: Mrozu, Kasperczyk, wszystko czego chciałem, ja wszystko czego chciałem dzisiaj to, żeby było słońce, nie wyszło. Słuchacie Radio Kiss FM i wy już wiecie dobrze, co my wam często mówimy.
1: Dla przypomnienia mówimy wam, że gramy same najlepsze dropy i bangery i to jest prawda, nic się nie zmienia, bo już teraz wlatuje numer, który został wydany w sierpniu, a wciąż utrzymuje się w topce, bo na streamingach jest... top 1 na świecie.
0: I to nas absolutnie nie dziwi, zróbcie głośniej, bo na pełnej wjeżdża Karol G, baby.

0: Liwka poza tobą nic,
1: proszę,
0: tak powiedziałem. Tak powiedziałem Darii, kiedy dzisiaj przyniosła mi kawkę do studia, a poza nią też nie widzimy nic poza naszymi newsami,
1: które już teraz za chwilę wjeżdżają. Let's go.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Paliwa lotniczego może zabraknąć. Takie ryzyko widzi unijny komisarz transportu i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji. Na razie nie zdradza szczegółów. Utrudnienia w ruchu lotniczym na północy Wielkiej Brytanii przez awarię systemu obsługi lotów w Szkocji. Część połączeń jest anulowanych lub opóźnionych. Największe problemy są na lotnisku w Glasgow. Pensje Polaków pod lupą. Z najnowszych danych GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł. Najlepiej można zarobić w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. Panowie z reguły zarabiają więcej niż kobiety. Sporo kasy zarobił w kinach nowy Resident Evil. Według szacunków prawie 110 milionów dolarów, a kosztował 75 milionów.
1: Chwila po 15 na zegarach, mamy poniedziałek. Ja wiem, że w ten poniedziałek jest ciężko, Nikodem już trochę jedno oko zamyka.
0: Troszkę.
1: Ale damy radę, prawda?
0: Damy radę. Mamy świetny repertuar, same dropy, same bangery, także naprawdę się będzie działo. I do tego przetwarzamy więcej informacji z sociali niż centra danych AI w Stanach Zjednoczonych. Takie słyszałem ploteczki.
1: A co ciekawe, już za niedługo na naszej antenie pojawi się numer, który chyba zagramy jako pierwsi. W ogóle żadne radio jeszcze tego nie zagrało. My jako pierwsi, Daria Kulej.
0: Nikodem Formella, let's go!
2: To jest radio.
0: A teraz wjeżdża Urzel, Barbara Doza, Flagrant Drums, Ronnie Coco.
1: Ja już tułeczkiem kręcę, ale nie patrz na ten tułeczek.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a teraz czas na totalny banger.
1: Mama.
0: Nie ten banger,
2: nie ten banger, przepraszam.
0: Spokojnie, już teraz się włączy.
2: Nie da się tego
0: Popek
2: wyłączyć.
0: Jest ikoną, ale mamy lepszy banger.
2: Mamy lepszy banger.
0: To Riot. Płyta, o co chodzi, która wyszła w piątek i niektóre piosenki z tego albumu możecie kojarzyć z naszej anteny, na przykład Więcej Nieba albo Gini za mnie.
2: No i nie ma co się oszukiwać, te numery utrzymują się aktualnie w topce, ale jak wiemy, o co chodzi, potrafi robić potężne bangery i w porównaniu do innych rozgłośni radiowych. Too hot to skip.

0: co chodzi, Lolek, Nienawidzę Warszawy, totalny banger, totalna premiera w Radiu Kiss FM.
1: No nie ma co się oszukiwać, o co chodzi, potrafi robić potężne bangery i w porównaniu do innych rozgłośni radiowych, my na nie zwróciliśmy uwagę i już teraz mogliście posłuchać tego numeru na antenie i możemy zdradzić, uwaga, że jeszcze zagramy jeden numer, o co chodzi, także koniecznie musicie z nami być.

0: Impoulen, Daria, powiedz to.
1: Kocham cię, Sobel.
0: Wiemy o tym, wiemy. A my kochamy dostawać głosóweczki od was. Dawajcie, bijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wysyłajcie nam info, dlaczego poniedziałki są takie ciężkie.
1: Czekamy na najbardziej kreatywne głosówki i za takie najbardziej kreatywne coś wam fajnego z naszego merchu kisowego wyślemy, jakieś fajne gadżety. Dlaczego poniedziałki są takie ciężkie? Radiokiss.fm, tam się kierujcie i czekamy.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilkę info dla wszystkich, którzy siedzą na umowach śmieciowych.

0: słuchacie Radio Kiss FM i my też mogliśmy teraz posłuchać waszych głosówek, bo prosiliśmy was, żebyście nam powiedzieli, dlaczego poniedziałek jest najcięższy. I dostaliśmy taką głosówkę od Weroniki, także posłuchajmy, co ona nam fajnego nagrała.
1: Poniedziałek jest najcięższy, dlatego że jest na początku tygodnia i ma najwięcej liter.
2: Totalnie się zgadzam. Jest on najgorszy. Jeżeli wy chcecie też usłyszeć siebie na antenie Radio Kiss FM, wysyłajcie nam głosówki radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i dajcie znać, co tam u was ciekawego.
0: Radio Kiss FM. I jeżeli chodzi o te umowy śmieciowe, o których mieliśmy powiedzieć, to nie zapomnieliśmy, spokojnie o tym powiemy, no ale głosówki od was są ważniejsze. I think-

0: New Trick w Radiu Kiss FM, a my mamy nowe dane dotyczące umów śmieciowych. Umowy zlecenie pozostają ważną formą zatrudnienia w Polsce. Prawie 1,5 miliona Polaków w marcu 2006 pracowało na takich właśnie umowach.
1: Klasyczek. Śmieciowe czy nieśmieciowe? Nieważne, bo zasada u Polaków jest jedna.
2: Się chuj zarabia, a żyje jak hrabia.
3: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: A już za chwilę o najlepszym jedzeniu na świecie, ale powoli, spokojnie, Rise Slow w Radio Kiss FM.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, mamy na to już oficjalne dowody. Kanapka zrobiona przez kogoś innego smakuje nam po prostu lepiej. Brawo. I jest to udowodnione badaniami.
1: Brawo! Ja mam wrażenie, że nawet z obiadami tak jest. Także jak jeszcze nie zjedliście obiadu, to plan jest prosty. Dzwonijcie do kogoś i proście o jakiś pyszny obiad. A jak będzie jakaś lekka niechęć, no to powtórzcie nasze słowa o tych badaniach. Nie ma za co.
2: Radio Kiss FM.
0: Dałabyś 15 koła za noc w hotelu?
1: Nie, nie mam tyle.
0: To zaraz wam powiemy, kto tyle dał.

uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM.

0: Back to Yours w Radiu Kiss FM. Słyszałem, że jeżeli nagracie coś do tej nuty, to będziecie mieli szczęście przez całą jesień. Szczęście to ma Lexi Chaplin, Paulina Hornik i Monika Kociołek. One pojechały razem na wakacje i w ich hotelu doba kosztuje 15 tysięcy złotych.
1: No dobra, ale tak szczerze, kogo na to stać?
0: Kochani słuchacze, jeżeli ktoś z was powiedział lol, mnie, prosimy o wiadomość prywatną, bo dawno nie byliśmy na wakacjach.

0: I ja tak nie powiem, ja powiem oh yes!
1: Oh yes, bo wjeżdża za chwilkę update Radia Kiss FM, także stay tuned.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Poniedziałek, słuchajcie, wcale nie musi boleć. Mam dla was konkretne sposoby na szybki reset głowy. O 18 w warszawskim kinie Helios w ramach Kina Konesera możecie złapać komedię Złe dziewczyny. Bohaterki kompletnie nie radzą sobie z dorosłością i wiecznie brakuje im na czynsz. A kiedy przypadkiem wypijają dziwną substancję ze znalezionej walizki, zyskują telepatię i zaczynają słyszeć myśli swoich kotów. A do tego na ogonie siadają im duńscy gangsterzy. Jeśli zamiast sali kinowej wolicie żywy kontakt, to o 19 wpadajcie do hali koszyki, bo tam startuje cotygodniowa komediowa terapia, czyli wieczór z otwartym mikrofonem. A w piątek Instytut Lotnictwa odpala 15 noc w Instytucie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Za paczki z Chin zapłacimy więcej. Od listopada dojdzie nowa opłata manipulacyjna. Ile? Jeszcze nie wiadomo, ale ma to być 2 lub 4 euro. To w ramach walki z nierówną konkurencją, głównie z Chin. Kebaby sprawdziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pod lupę wzięła 8 producentów. U połowy wykryto nieprawidłowości. Próbki nie spełniały wymagań. W 3 przypadkach wykryto mięso drobiowe, którego miało tam nie być. Polscy siatkarze przygotowują się do meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Obie reprezentacje zmierzą się ze sobą w Sofii. Mecz z Niemcami jutro o 18. Trzymamy kciuki. Andrzej Sapkowski zapowiada kolejną książkę o Wiedźminie. Właśnie ją pisze i ma skończyć w przyszłym roku.
1: Minęła 16. Dla tych, którzy są w drodze do domu, zazdro, choć my kochamy naszą pracę, ale mówimy w imieniu wszystkich, a dla tych, którzy są z nami, no to trzymajcie się, bo ta godzina będzie mega mocna.
5: Będą oczywiście dropy i bęgery, będą ploteczki, będzie się dużo działo, bo już za chwilę też wlatujemy z premierą radiową u nas, także koniecznie z nami bądźcie, Daria Kulej
1: i Nikodem Forbes.

0: Halo?
1: Wszędzie poznają mój głos.
0: Wysłuchacie Radia Kiss FM i już możliwe, że wiecie, skąd ten fragment pochodzi. O co chodzi? Rozwalił internet swoim nowym albumem Riot. Album pojawił się w piątek, no i nie dało się go nie słuchać. U nas leciał w zapętleniu przez cały weekend.
2: A w szczególności zakochaliśmy się w rapującym tako. Szczerze, potrzebowaliśmy ich kolejnej wspólnej nuty. No to dobra, już nie przedłużamy. Czas, aby na antenie posłuchać ikonicznego duetu. O co chodzi? Tako Hemingway, halo, róbcie głośniej.
3: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yeah.

0: Aż taki reagua, ja już mam bana na tę piosenkę, bo tańczę do niej jak skroluję, jak jestem w studiu, no ten numer to jest totalny sztos.
1: A sztosem też jest nasz Instagram TikTok, nasze sociale w ogóle, bo tam wpadają naprawdę fajne rzeczy. Teraz na przykład wpadły filmik ze Zdunek, jak czyta komentarze, albo też Ola zrobiła świetną recenzję albumu O Co Chodzi, czyli Riot, o którym już dzisiaj trochę mówiliśmy, więc jak ktoś nie widział, no to niech koniecznie, no co robi?
0: Koniecznie wbijajcie.
1: Radio Kiss FM. A za chwilę pośmiejemy się trochę z Amerykanów.

0: Słuchacie Radio Kiss FM, info prosto ze Stanów. Donald Trump chwali Amerykanów, a oni sami sobie kopią dołki pod sobą. Nowy Jork odkrył chleb na zakwasie.
1: W popularnej piekarni buchenek chleba żytniego kosztuje $60, czyli tak trochę ponad 200 zł. W Polsce chleb żytni kosztuje tak między, 15-12. No jak widać, Ameryka jest 100 lat za Polakami.

0: Jamie Miller, Baby Doll w Radiu Kiss FM. Do tego numeru powstało już prawie 100 tysięcy filmów na TikToku, a my mamy dla was ważny reminder, bo dzisiaj o 22:00 wjeżdża Kiss Rap.
1: Czyli będzie tam Iga Dudziuk, Kamil Szufladowicz, a to wszystko rozpocznie się od godziny 22:00. Będą najmocniejsze rapowe kawałki, rapowe newsy i będzie gość specjalny. No już zdradzimy, że będzie to René, więc koniecznie musicie być i musicie tego posłuchać.

0: słuchacie Radia Kiss FM i przed chwilką byłam na Instagramie u Sobla i zobaczyłam, że on napisał: to nie tak jak myślisz. O. I ja nie wiem, o co chodzi, czy okay. To jest coś personalnego.
1: Ja myślę, że to może być coś personalnego, no bo ty zawsze mówisz mu na antenie, że przecież go kochasz.
0: I też kocham nasze bangery, które gramy, a jeszcze w tej godzinie zagramy Livkę, Riviera, Urzela, naprawdę będzie się działo, więc koniecznie z nami bądźcie, a jak Sobel wyjaśni, o co chodzi, to damy wam znać.
2: Radio Kiss FM.
0: I za chwilę też wbijemy z moim oczywiście ukochanym siatkarskim update'em.

0: Oliwka, poza tobą nic w radiu Kiss FM i ja poza siatkówką też nie widzę nic. No i oczywiście przychodzimy z update'em. Uwaga, 21 września 2014 roku Polska sięgnęła po Mistrzostwo Świata.
1: Brawo!
0: Więc już trochę lat minęło i akurat 2014 rok to jest rok, kiedy ja się zaczęłam interesować siatkówką. Więc tak idealnie, to przypadek? Też jest w sumie moja rocznica.
1: Przypadek? Nie sądzę.

0: Ladika w Radiu Kiss FM. Ostatnio widziałam, jak Julia Żugaj tańczy do tej piosenki i mega podobała mi się ta choreografia.
1: No to my też nagramy, teraz mamy czas, bo akurat już teraz wlatuje update Radia Kiss FM za moment, także my wtedy idziemy nagrywać.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Hejka, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, zaczynamy w kinie Helios, gdzie możecie wieczorem obejrzeć film Spider-Man, całkiem nowy dzień. Peter Parker mierzy się z brutalną dorosłością i samotnością w Nowym Jorku, po tym jak wymazał z pamięci najbliższych. A we wtorek o 18.30 wpadajcie do klubu New Vegas na Ursynowie na 26. odsłonę cyklu Uwaga, żarty. Na scenie pojawią się zarówno debiutanci, jak i doświadczeni komicy. Z kolei w sobotę klub Proxima zatrzęsie w posadach podczas drugiej odsłony festiwalu Bloki Startowe. Obok weteranów scenę przejmie przede wszystkim młode pokolenie. Usłyszycie surowy styl Khaba, mocne numery Kronkeldoma, skład Per Jean, Żupan oraz Amara. Cała impreza jest w 100% za free.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Prezydenci Ukrainy i USA znów spotkają się oko w oko. Mają rozmawiać jutro w Nowym Jorku. Tematem? Oczywiście zakończenie wojny. Legia Warszawa ma nowego współwłaściciela. To Michael Gorzyński, Amerykanin urodzony we Wrocławiu. Jego majątek wyceniany jest na około 600 do 800 milionów dolarów. Sukces Polaków. Grupa studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajęła drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. Studenci sami skonstruowali auto. Wrzesień to czas leśnych spektakli. Z głębi lasu można usłyszeć charakterystyczne ryczenie jeleni. Okres godowy jeleni wart jest podziwiania, ale trzeba to robić w bezpieczny sposób, czyli nie zbliżać się. Na obserwację rykowiska najlepiej wybrać się po zmroku.
0: Słuchacie Radio Kiss FM, on the mic, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej,
0: siemano. Słońce zachodzi dopiero po 19. Na razie mamy 21 września, także mamy mega, mega dużo czasu na spożytkowanie tej energii.
1: Ja już wiem, gdzie na pewno tą energię wrzucę. Na pewno w dropy i węgery, które na naszej antenie są cały czas.
0: I za chwilkę wlatuje jeszcze mocny konkurs, także stay tuned. Radio. A teraz wjeżdża MJ Deli, Deli Supreme. Ta nuta ma 180 tysięcy postów na TikToku. No surprises here. Ja wróżę, że jak coś nagramy do tej nuty, no to MJ Deli Company się chyba do nas odezwie ze współpracy.

0: w Radiu Kiss FM, a my teraz przechodzimy do Was z super konkursem.
1: Yes.
0: Mamy dla Was 4 podwójne bilety na start imprezowego sezonu w warszawskim klubie Niebo. Mm-hmm. Te imprezy, bo mówimy tutaj o 2 dniach, odbędą się 25 i 26 września. No i te wejściówki od nas obowiązują na oba dni imprezy. No, lepiej się chyba tego ugryźć nie dało. I wygranie w ogóle tych wejściówek jest mega proste.
1: Jest bardzo proste. Wbijajcie na radiokiss.fm, klikacie WhatsAppa i wysyłacie nam głosówkę z odpowiedzią na pytanie. Co można robić w niebie? Wygrają najbardziej kreatywne odpowiedzi. Co ty byś na przykład robiła w niebie?
0: Ja bym mogła patrzeć na ludzi z góry, oczywiście imprezować.
1: Dobra.
0: Wszystko ja bym tam robiła.
1: Radiokiss.fm, wbijajcie przekierowanie na WhatsAppa. Co można robić w niebie?

0: Kiss FM. Tam macie naszego WhatsAppa i musicie nagrać nam super głosóweczkę.
1: Zgadza się.
2: Radio Kiss FM.
0: A tak, głosówka jest taka, co można robić w niebie. Nagrajcie nam taką głosówkę, najbardziej kreatywna odpowiedź zgarnie bilety. Radio Kiss FM, tam się kierujcie.
1: Let's go!

0: najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. Dla wszystkich tych, którzy nie lubią sobie ustawiać budzika, to ustawcie sobie reminder, bo codziennie od 7, przepraszam, od poniedziałku do piątku, od 7 Julia Wasilewska was budzi na Easy Morning.
1: Jest z nią zawsze super, ona ma świetne ploteczki, dobry vibe i ona was naprawdę porządnie obudzi.

0: słuchacie Radia Kiss FM i jak myślicie, że influencerzy mają za dobrze, no to my się z tym zgadzamy, bo Angelika Mucha, czyli Little Monster 96, była, uwaga, aż na 17 koncertach Taylor Swift.
1: Powiedziała, że to część jej pracy, no i prawie 30 tysięcy na to wydała.
0: Ile?
1: Wow. Angelika, dziękujemy, że mogliśmy obejrzeć na twoim Insta ten sam repertuar Taylor Swift aż 17 razy, a my dzisiaj tę nutę Nicole Kidman słuchaliśmy aż 17 razy.
0: I szczerze, ja już włączam kolejny raz.

0: Miley Cyrus, Best Persuades. Oficjalnie ten numer znają już wszyscy i oficjalnie dropną najgłośniejszy ślub tygodnia. Filip Heiser i jego wybranka powiedzieli sobie tak w krakowskim kościele.
1: No trzeba jej przyznać, że ta dziewczyna wyglądała pięknie, suknia lśniła, była przepięknie biała. No i pewnie teść jej dostarczył proszek do prania.
2: Radio Kiss FM.
0: A za chwilę info dla wszystkich, którzy mają nietypowe imiona. Nie macie się czym martwić.
2: Autopromocja. Uwaga, uwaga, tu...

To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: ja sobie wbiłem na ranking nietypowych imion w Polsce. No i słuchajcie, męskich. Moje faworyty to Żyraf, Roger i Diesel. To imię nosi dwóch chłopców w Polsce.
1: Nie mogę. Ej, to ważna informacja dla rodziców. Nie wjedziecie z tym synem do miasta, na przykład do Warszawy albo do Krakowa.

0: w Radiu Kiss FM, no najlepsze dropy i bęgery i też mamy dla was najlepsze
1: newsy. Newsy, także posłuchajmy, co tam ciekawego się dzieje.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18:00, to cios dla CDU. Tak kanclerz Friedrich Merz skomentował przegrane wybory w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Jego partia nie weszła do parlamentu tego kraju związkowego. Wygrała skrajnie prawicowa AfD. Duża zmiana w systemie kaucyjnym jednego z supermarketów. Od dzisiaj kupony rabatowe będą ważne nie miesiąc, a 4 miesiące. Sukces nocnej prohibicji w Warszawie. Odnotowano mniej interwencji związanych z alkoholem. Rzadziej reagowały Straż Miejska i policja. W stolicy nocna sprzedaż alkoholu jest zakazana od początku czerwca. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Najbliższy mecz w piątek z Bośnią i Hercegowiną.
1: Jest po 18:00, słuchacie Radia Kiss FM. Wydaje mi się, że ten poniedziałek nie jest aż taki zły, jak go piszą, bo chyba już większość z was powinna wracać na chatę.
0: Oczywiście, że tak, bo nie dość, że można już być na chacie, to jeszcze można słuchać najlepszej audycji na pełnej w Radiu Kiss FM, czyli tam, gdzie jestem ja, Daria Kulej.
1: I ja, Nikodem Formella. Lecimy dla was z najlepszymi ploteczkami, najlepszymi aferkami i najlepszą muzą, także trzymajcie się.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i czas na nową aferkę. Faustyna z Gen Z została skrytykowana na streamie za to, że chciała zjeść sobie coś słodkiego i ta krytyka była od jej chłopaka. No i w internecie oczywiście wybuchło, ale absolutnie mnie to nie dziwi. No dobra, w ogóle posłuchajcie tego, co on jej powiedział.
1: Ja cię będę kochał nawet jakbyś 80 kilo ważyła, chociaż wtedy to będę ciebie chyba na siłę na siłownię wysyłał.
2: A ty, chłopie, powinieneś zostać wysłany do logopedy. Najgorsze jest to, że Faustyna często wypowiadała się publicznie, że ma cały czas kompleks swojej wagi. No i to jest raczej logiczne, że nie robisz problemu na streamie, na żywo, do swojej laski z takiej rzeczy.
0: Ale Fausti, pamiętaj, że wyglądasz świetnie i jesteś w ogóle mega queen, slay i w ogóle wszystko. I uwaga, cytując Bediego, twojego ulubionego rapera. Gdzie nie szanuje, to niech wraca walić konia.

0: Closer.
1: O nie, ty mi cały czas tak śpiewasz.
0: Ja ci pięknie śpiewam Tyla, That Girl. I jeżeli wy, dziewczyny, też chcecie być That Girl i chłopaki That Boy, to musicie wbić do warszawskiego klubu Niebo w ten weekend.
1: Mamy dla was 4 podwójne bilety, więc naprawdę sporo. Zadanie jest mega proste. Musicie wbić na radiokiss.fm, tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i musicie nam nagrać głosówkę, co można robić w niebie. Niech wyobraźnia was poniesie. Musicie być mega kreatywni, bo takie najbardziej kreatywne głosówki zgarną od nas bilety.
0: Ja uważam, że w niebie można na przykład latać. Wbijajcie na radiokiss.fm przekierowanie na WhatsAppa. Co można robić w niebie? Czekamy.
2: Radio Kiss FM.

0: Słuchacie Radio Kiss FM, a w weekend na pełnej w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Motorniczych. 26 drużyn z Europy i Australii, a finalnie wygrała drużyna z Pragi. Gratulujemy!
1: Wow, no dobra, ale Polacy coś wygraliśmy?
0: Wiesz co, nie wiem. Drużyna warszawska pewnie w kategorii najdłuższy remont torów ever, a wrocławska w jeździe poza torami.
1: Ale wrocławska nie brała udziału.
0: No właśnie, nie jechali po torze, nie dojechali. Poza

0: Słuchacie Radia Kiss FM, no i mam dla was kluczowy mordeczki reminder. Uważajcie, gdzie wpisujecie swój kod PIN, bo emerytka ze Szwajcarii wpisała go w pole napiwku i pobrało z jej konta 1612 franków.
1: Wow, ile?
0: No, jest to prawie 7,5 tysiąca złotych.
1: Ja właśnie moja szybka matematyka policzyła, jest to mega dużo pieniędzy.
0: Jest to mega dużo pieniędzy. A ja mam PIN do karty 9999, albo mi dużo hajsu pobrało. You can-

0: kodem ładnie. Użel.
1: Użel.
0: Użel. Mam nadzieję, że ładnie to dobrze mówię.
1: Bardzo
0: ale
1: dobrze.
0: Wiem, co na pewno dobrze powiem. Już jutro o godzinie 18 Polacy zmierzą się z reprezentacją Niemiec w 1/4 Mistrzostw Europy w siatkówce, czyli w czymś, co ja kocham. I wy się o nic spokojnie nie martwcie, bo ja wam jutro wszystko będę mówiła na bieżąco o godzinie 18.
1: Daria Kulej, najrzetelniejsze źródło informacji.
2: Radio Kiss FM.
1: A wiesz, co przynosi szczęście?
0: No, nie wiem.
1: No, naukowcy to już odkryli i zaraz wam o tym opowiemy.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i mówiliśmy o tym, że powiemy wam, co przynosi szczęście i że to naukowcy odkryli. No i to był trochę rage bait, bo nie naukowcy, tylko my to odkryliśmy.
1: My to odkryliśmy, bo my jesteśmy lepsi niż naukowcy. Dzisiaj pamiętajcie, o 22:00 wjeżdża Kiss Rap. Będzie go prowadziła standardowo Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz, a ich gościem będzie dzisiaj René.
0: Koniecznie musicie to włączać, a o 23:00 już tam oni lecą grubo, bez cenzury, także naprawdę warto.

0: Radio Kiss FM na pełnej Paraiso, czyli raj. No i tutaj dzisiaj mieliśmy naprawdę rajski czas razem z Darią.
1: Oj, to prawda, bo było bardzo dużo ploceczek, były też premiery u nas, czyli jak zawsze na bogato.
0: Zawsze na bogato, zawsze na pełnej, a od 22 wbija Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz w Kiss Rap, także my się żegnamy. Nikodem Formella
1: i Daria Kulej i standardowo słyszymy się już jutro od godziny 14, więc koniecznie bądźcie, bo będzie fajnie i będziemy mieli dla was konkurs, no i będziemy my.
0: Yes, see ya.

promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss.

Kiss FM Warszawa.

Uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: słuchajcie, to jest ten moment. Czekaliście na to cały tydzień, żebyśmy my z Kamilem tutaj przyszli, zrobili dla was Kiss Rap w radiu Kiss FM.
1: Dokładnie tak. Dzień dobry, a w zasadzie to dobry wieczór, tak naprawdę.
0: Znamy się z Kamilem już miesiąc. Brawo dla nas.
1: Tak jest. Woo! Sami sobie bijemy brawo, ale mam nadzieję, że wy w samochodach, w swoich pokojach, czy gdziekolwiek nas słuchacie, również bijecie nam w tym momencie brawo.
0: No chyba, że jeździcie autem, to lepiej nie, bo lepiej trzymać kierownicę w sumie z drugiej
1: to wtedy
0: strony.
1: Nie, stopami też lepiej nie.
0: Uszami można klaskać.
1: O, doskonały pomysł.
0: Dobrze, dzisiejszym naszym gościem jest René.
1: Tak jest, już o godzinie 23 wbije do nas i nie boję się użyć tych słów. Jeden z najbardziej utalentowanych raperów młodego pokolenia, czyli
0: mocny
1: właśnie René.
0: Mocny statement. A propos statementów, to przygotowaliśmy taką zabawę, że opowiemy wam o naszych ulubionych numerach do jazdy autem. Ja nie mam prawka, więc jest to bez sensu.
1: A ja jeżdżę dość sporo, czyli z doświadczenia mogę polecić swoje.
0: Zaczynamy od mojego wyboru. Young, Wild and Free. To jest numer, który trochę powstał z przypadku tak naprawdę.
1: Jak to?
0: No, bo oni w ogóle nie chcieli tego nagrywać i uznali, a dobra, zróbmy to. I powstał ten numer i w zasadzie najpopularniejszym fragmentem jest Bruno Mars, czyli popowy refren.
1: Fantastycznie, posłuchajmy.

0: a to był Absol z numerem Terrorist Threat i Danny Brown także na ficie tego numeru z 2012 roku. Ja uwielbiam ten numer za vibe i to właśnie dlatego wybrałem go jako jednego z najlepszych do puszczania, jak się kieruje samochodem, szczególnie po nocy i szczególnie w sporym mieście.
1: A może wy byście chcieli, drodzy słuchacze, przedstawić nam swoje wybory? Co lubicie, jakich piosenek lubicie słuchać w aucie? My czekamy na głosówki od was na WhatsAppie.
0: Dokładnie, wystarczy, że wejdziecie na telefonie na stronę radiokiss.fm i tam znajdziecie odnośnik, gdzie będzie napisane nagraj głosówkę. Wchodzicie i wysyłacie nam swoje propozycje, co wy lubicie grać, a raczej czego słuchać jadąc samochodem.
1: Najlepiej niech to będzie taka podróż nocą, bo w sumie jest 9 po 10, więc dlaczego nie?
0: Idealnie pasuje.
1: Aha, ja z kolei wybrałam Praise the Lord, ten numer powstał pod wpływem LSD, proszę tego nie testować, ale nie wybrałam go dlatego, że powstał pod wpływem LSD, bo proszę tego nie robić. Tylko uważam, że jako pasażer, Princess Passenger, do tego się tak dobrze buja.
0: Oj tak, oj tak. Jako kierowca mogę potwierdzić.
1: To co, gramy?
0: No a jak?

0: Słuchacie radia Kiss FM, audycji Kiss Rap, Drops and Bangers, a my sprawdzamy najlepsze numery do słuchania w aucie.
1: Zdecydowanie tak. I to jest audycja, która dzieje się na żywo, moi drodzy. Dlatego czasami na przykład zapominamy włączyć sobie mikrofonów. I to jest totalnie okej. Okay. Musimy o tym pamiętać. Słuchajcie, Kendrick Lamar z numerem Not Like Us za nami. No numer, który... No, jeżeli ktoś mi powie, że ten kawałek nie pasuje do fury, to znaczy, że kłamie najprawdopodobniej.
0: A mam pytanie. Jak słuchasz tego kawałka w samochodzie, to też tak szybko jedziesz? Bo on dosyć szybko tutaj nawija.
1: Nie, absolutnie nie. Nie przekraczamy prędkości dozwolonej. Przypomnijmy, w obszarze zabudowanym do 50 km na godzinę absolutnie nie przekraczamy tej prędkości. To jest bardzo ważne. Za to udaję, że bardzo szybko jadę. I po prostu głośno śpiewam razem z Kendrickiem. Historia tej piosenki jest dość znacząca, no bo to jest w zasadzie jeden z najlepszych disów rapowych, jaki kiedykolwiek powstał. Z bifu, który w zeszłym roku miał miejsce między Drake'iem a Kendrickiem Lamarem. Niektórzy mówią, że Drake ten bif no, przegrał i to z Kretesem i ja należę do tych ludzi.
0: Pytanie, ja się z tobą zgadzam, do tego uważam, że w zasadzie Drake'a nie trzeba disować, bo on sam siebie disuje swoim zachowaniem.
1: Ale o tym pogadamy sobie odrobinę później. Co takiego Drake ostatnio wyrabia i dlaczego do cholery szczeka na gotki?
0: Dla gotki nawet.
1: A, dla gotki, tak, przepraszam najmocniej.
0: O tym my porozmawiamy i dziękujemy w ogóle za wszystkie głosówki i tekstówki, jakie numery do auta są dla was najfajniejsze i najlepsze. Wrócimy do tego tematu, ale najpierw mój kawałek, czyli Shafter, Tom i Jerry. Bardzo tęsknię za Shafterem, więc w sumie tylko dlatego to wybrałam.
1: Fantastycznie, posłuchajmy zatem radiokiss.fm, tam możecie wysyłać nam głosówki, więc zapraszamy serdecznie.

0: Słuchacie radia Kiss FM, Drop Some Bangers. Słuchajcie, to jest radio na żywo, tu się dużo rzeczy dzieje. Nasza social media queen się odezwała i bardzo dobrze zrobiła wejście smoka normalnie.
1: Let's go. Wejście smoka o godzinie 23 na antenie naszego radia zaliczy także Renę, który przychodzi do nas, żeby pogadać o płycie, którą niedługo będzie wydawał. I tak jak powiedziałem na samym początku tej audycji, moim zdaniem jest to jeden z najjaśniej lśniących głosów na polskiej młodej scenie rapowej. Najlepsze lata, tak nazywa się jego płyta, która wychodzi 23 października i o niej sobie trochę pogadamy, ale też o innych rzeczach. Klip z numerem Ace Trumpets.
0: Właśnie, to był twój wybór do auta.
1: To był mój wybór do auta. I jak oceniasz? Co sądzisz?
0: Uważam, że powinno się go słuchać w aucie bardzo szybkim, czerwonym, które jedzie 200-800-1500 km na godzinę.
1: Albo właśnie w takim muscle carze, albo w jakimś takim gigantycznym amerykańskim pick-upie, w którym
0: wiesz. Nic nie zrozumiałam.
1: Okej, okay, w takim dużym samochodzie.
0: Duży samochód,
1: tak,
0: okej.
1: Okay. Tak. Dużym amerykańskim samochodzie na Route 66 na przykład. Zdecydowanie by to pasowało. Let God Sort Them Out, w ogóle jeszcze powiem jedną ciekawostkę. To Clips, czyli Pusha T i Malice, którzy są braćmi w ogóle i wrócili właśnie z tym albumem po kilkudziesięciu latach, kilkunastu.
0: Wow.
1: I to był mój ulubiony album 2025 roku. Jeżeli ktoś nie słuchał, to bardzo, bardzo, bardzo polecam.
0: Sprawdzimy, czy słuchaliście. Kamil będzie bił, jeżeli to się nie wydarzy.
1: Wirtualnie.
0: Wirtualny klaps. A propos, czy uważasz, że numer H'a i Maty to jest flop, czy jednak fajny kawałek?
1: Nie, uważam, że jest spoko.
0: Do pobujania?
1: Tak, podoba mi się, no. Więc dlatego może go zagramy po prostu dla was. Co wy na to, drodzy słuchacze? radiokiss.fm. Tam czekamy na wasze głosówki z propozycjami na najlepsze numery do samochodu. You can

0: zrobił to po 19 miesiącach i nie jest to to, o czym właśnie pomyśleliście. Kamil wam powie, co to takiego.
1: Bardzo fajne. Iga, niezapowiedziany powrót Gedza po 19 miesiącach. Dokładnie o co chodziło.
0: Myślałam, że coś innego.
1: No cóż, jeżeli Gedz cię zawiódł, no to już nie moja wina w takim razie, ale to właśnie on wrócił po 19 miesiącach i nie wiadomo do końca, czy on zapowiada jakiś nowy projekt, czy po prostu wrzucił taki luźny singiel. Wrzucił natomiast na Instagrama zdjęcie z taką tabliczką z napisem Utopia. I no ja się tak zastanawiam, czy może to nie mówi nam trochę na przykład o tytule nadchodzącego albumu. No i wtedy można by powiedzieć: ej, yo, Gedz, drop Utopia, drop Utopia. Tak sądzę.
0: To jest fajne, bo on jest też milenialsem, chyba można go tak nazwać.
1: No, jeśli musisz, to myślę, że możesz, jak najbardziej.
0: Ale chciałam tylko powiedzieć, dać propsy, że mimo tego, że jest milenialsem, to uważam, że fajnie składa wersy.
1: Mimo tego, że jest milenialsem, to fajnie składa wersy. Lekkim ageizmem zajechało, moja droga, ale ja się w ogóle nie obrażam i myślę, że Gedz też, bo w końcu go spropsowałaś.
0: No tak, to jest w ogóle, to był komplement, tylko w taki, wiesz, pokrętny sposób.
1: Okej, ja czekam na więcej od Gedza. Bardzo fajnie wjechał moim zdaniem. Cloud9 to jego najnowszy numer, który przed chwilą na antenie Radia Kiss FM w audycji i Kiss Rap, a my dostajemy od was głosówki. Tylko jest jeden malutki problem, do którego wam się przyznamy oczywiście.
0: Nie potrafimy ich zgrać tutaj do naszego takiego systemu emisyjnego. Na szczęście Kamil jest oldschoolowcem i zagra to z rączki, po prostu z telefonu. Prosimy.
2: Cześć, moja propozycja do samochodu to kawałki Cypress Hill i Wu-Tang Clan. Są naprawdę dobre do spokojnej jazdy. Pozdrawiam, Piotr Złomianek.
1: No i widzisz, pan Piotr ma kompletnie inną strategię do ciebie, bo ty cały czas byś tylko szybkie samochody, tak, czerwone samochody, a pan Piotr bardzo dobrze mówi do spokojnej jazdy. Ja super. Się z nim zgadzam. Cypress Hill i Wu-Tang Clan to zdecydowanie bardzo dobre numery do właśnie takiej spokojnej jazdy po mieście. I panie Piotrze, mam jeszcze jeden taki, taką ciekawostkę, może polecajkę. Jeżeli chce pan posłuchać czegoś, co brzmi jak Cypress Hill, ale jest nowe, to polecam najnowszą płytę O Co Chodzi, Riot przez 2T i tam jest taki numer Za Ten Rap. On brzmi totalnie oldschoolowo i właśnie jak Cypress Hill. Ale my teraz nie Cypress Hill, tylko teraz przejdziemy do czegoś kompletnie innego. Znajdziemy się na jakiś czas w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Tam Dahi, znany też jako DJ Dahi, który wydał niedawno swój debiutancki album, a ma 43 lata, moja droga.
0: Nie, to jest spoko, to jest taki hot daddy.
1: Tak, tak, można tak powiedzieć. Black Boy Alternative, tak się nazywa cała płyta i ja absolutnie też polecam ją sprawdzić, bo jest niesamowicie dobra. Jest sporo rapu, jest sporo takiego jazzującego R&B. To jest gość, który produkował m.in. na przykład Money Tree z Kendricka Lamara, Worst Behavior Drake'a, czy A Lot od 21 Savage'a. To też on jest za to odpowiedzialny. No a na albumie znajdują się Kendrick, Shane, Treo, Bon Jair, Childish Gambino i numer z Childishem Gambino, czyli Running, już teraz na antenie Radia Kiss FM.

0: słuchacie Radia Kiss FM. Kamil, nawet ty nie wiesz, jak dobrze zrobiłeś mi i słuchaczom, wybierając ten numer.
1: Ja właśnie takie miałem intencje, więc mam nadzieję, że to się udało. Dajcie znać na naszym WhatsAppie radiokiss.fm, tam możecie do nas pisać. I ja właśnie sprawdziłem, że dostaliśmy także wiadomość, ale nie głosową, tylko tekstową, więc ja może odczytam, co ty na to.
0: Numer najlepszy do auta, tak?
1: Tak jest. Cytuję. Mój numer do auta to szyby. 200 na godzinę, wiadomo gdzie i wiadomo co. Pozdrawiam, Drops and Bangers.
0: Ale proszę pana, 200 na godzinę jest niedozwolone.
1: Wydaje mi się, że proszę pani.
0: Przepraszam, proszę pani. No nie wolno, tak?
1: No, chyba że na autostradzie w Niemczech, wydaje mi się, że są takie odcinki, gdzie rzeczywiście można.
0: Ja w ogóle nie mam prawa jazdy, ale myślę o tym.
1: O, czyli możemy sobie założyć w takim razie, że moim zadaniem na najbliższe parę miesięcy jest przekonywać cię, żebyś zrobiła prawo jazdy, na przykład grając na antenie Radia Kiss FM numery, które są dobre do samochodu, żebyś miała, wiesz, motywację, że będziesz mogła sobie je puścić jako kierowca, a nie passenger princess.
0: Świetne, my zbieramy cały czas głosówki od was, jaki kawałek jest najlepszy do auta, więc wbijacie na
1: radiokiss.fm
0: i tam jest odnośnik do WhatsAppa, czyli chyba taka ikonka, nagraj się.
1: Dokładnie tak. Już niedługo, bo za 20 minut wbija do nas Renę i będziemy rozmawiać o wielu różnych rzeczach ciekawych, mam nadzieję, bo to bardzo dobry raper jest.
0: I będzie też o GTA, tak, dla fanów gier.
1: Dokładnie. Zakładamy, że Renę też jest fanem gier i trochę ułożyliśmy tę rozmowę pod grę, ale jeżeli nie, to też sobie jakoś damy radę.

po to, aby czuć wolność. Czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron. Robić muzę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swym strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Mi nie to

0: Słuchacie radia Kiss FM, Drops and Bangers, audycji Kiss Rap. I my sprawdzamy wasze ulubione kawałki do samochodu właśnie.
1: Tak jest. Myślę, że ten numer, czyli Katarakta, też by się nadał zdecydowanie do samochodu. Skoro już tak opisujemy, do jakiego auta, to gdzie byś się widziała w numerze Katarakta?
0: W takim aucie, które... Jak to się nazywa? Zaraz sobie przypomnę. Że nie ma dachu.
1: A, kabriolet.
0: Dziękuję. W kabriolecie bym się widziała, słuchając tego kawałka, ale musimy być w jakichś ciepłych krajach.
1: No właśnie, bo jeżeli w Warszawie, to dzisiaj na przykład dość deszczowo, średnio by było. Henry Boyer i Nautofon, to taki mały składzik hip-hopowy. Pamiętajcie, że w audycji Kiss

0: Up gramy nie tylko numery mainstreamowe, ale też takie, które możecie poznać właśnie dzięki tej audycji, więc mam nadzieję, że właśnie tak się stało.
1: Bawimy i uczymy.
0: Momencie. Oj, zdecydowanie tak. To co, głosówka w takim razie, w której nie umiemy zgrać, a puścimy ją po prostu do mikrofonu?
1: Tak, oldschoolowo, ale mi się to podoba.
0: No dobrze, to słuchamy.
2: Siemanko, moim najlepszym kawałkiem do jeżdżenia nocą, zwłaszcza nocą, jest Kimi Zimmer, Po co?
1: Dobry take.
0: Bardzo fajny, tak. Aha. Podoba mi się. Też bym puścił. Kimi Zimmer w ogóle bardzo ciekawie odbił się dzięki swojemu Beefowi też ostatnio. O Beefach już trochę dzisiaj rozmawialiśmy.
1: Tak.
0: I może z Renę także porozmawiamy o tych Beefach i na przykład z kim on by się czuł w Beefie dobrze i czy wygrałby na przykład, nie wiem, z jakimiś takimi Beefowymi polskimi wyjadaczami jak Białas na przykład.
1: To jest mega fajne pytanie. Ja w ogóle mam wprawę w rozpisywaniu Beefów. Zawsze na tablicy rozpisuję.
0: Okej. Okay.
1: Tak bardzo dokładnie, kto z kim i dlaczego. I jestem w tym świecie. Na takie dochodzenie detektywistyczne wręcz robię.
0: Ale powiem ci, że to jest w ogóle świetny plan na robienie tego w naszej audycji.
1: Mówisz?
0: Także, chociaż rozpisywać w radiu. No właśnie, wydaje mi się, że mogłoby być ciężko. Ale te beefy są teraz tak w ogóle poplątane, nie wiadomo kto, kogo, dlaczego, kiedy, że...
1: I skąd to się bierze tak naprawdę.
0: Dokładnie, więc jeżeli jakiś beef na polskiej scenie się pojawi, no to myślę, że w tym programie też będziemy musieli je wyjaśniać.
1: A Szczyl, jakby tak się zbifował z kimś?
0: No, myślę, że to jest raczej osoba pokojowa. Peace and love.
1: O, i nagrał ostatnio bardzo, bardzo przyjemny kawałek. Paranoja.
0: Tak, którego sobie teraz posłuchamy. Kawałek, który zapowiada jego nadchodzący wielkimi krokami. Album 5 lat po wydaniu swojego debiutu wraca przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Taki będzie nosił tytuł, a premiera już 30 października.

0: życie na kolejny weekend.
1: Jestem fenomenalny, że tak powiem. Szczyl i paranoja w Radiu Kiss FM. Drops and Bangers. Teraz przyznam się bez bicia, że nie wiem, co się dzieje w naszym systemie emisyjnym. Spróbuję włączyć podkład.
2: Słuchajcie, Radio Kiss FM i Kiss Rap, tak jak powiedzieliśmy na samym początku naszej dzisiejszej audycji, znamy się już miesiąc i miesiąc także.
3: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: Przepraszam, ale zadziałało.
2: Tylko jest dość głośno. O, już teraz jest zdecydowanie ciszej. Dzięki, Iga. Słuchaj, jest taka opcja, że Pusha T prawdopodobnie znowu uderza w Drake'a. Jest taki wielki znak zapytania i wielkie nagłówki w zagranicznych mediach, ponieważ podobno wyciekł album z Pharrellem Williamsem, no ale okazuje się po dość krótkim dochodzeniu, że ten album to jest jednak AI i że zostaliśmy wszyscy oszukani. Więc prawdopodobnie Pusha T nie uderza znowu w Drake'a, a to znowu wracamy de facto do naszego tematu beefów, bo beef Pusha T z Drake'iem też był bardzo głośny i dzięki temu beefowi dowiedzieliśmy się, że Drake ma syna.
1: W ogóle Drake to jest dla mnie teraz postać dosyć zagadkowa. Tak jak powiedziałam wcześniej, uważam, że Drake sam siebie disuje swoimi różnymi zachowaniami, chociażby wziął udział w programie, w którym poznał piękną gotkę.
2: To było w ogóle bardzo dziwne. To jest jakiś taki YouTube'owy show, tak, w którym Drake ma po prostu randki?
1: Ma randki, dokładnie tak. I ta gotka wygrała dom dla swojej matki.
2: Wow, to było do wygrania, a nie randka z Drake'iem?
1: Randka to taki, wiesz, taki quest dodatkowy. Ten dom był przede wszystkim dla niej najważniejszy, bo ona lubi pieniądze, bo podobno zarabia na niebieskiej platformie.
2: Aha.
1: I chyba ona go urzekła tym, że jest taka bezpośrednia, bo on przecież czekał dla niej.
2: No więc właśnie, to są te klipy, które widziałem i to są jedyne klipy, które widziałem z tego. Nie widziałem całości, bo szczerze powiedziawszy, nie chciałem po prostu tego odpalać. Ale nie wiem, ty oglądałaś pewnie całość.
1: Oglądałam całość i szczerze to nic nie straciłeś.
2: Okay.
1: A później te randki mają swoją kontynuację i Drake wynajął jakiś cały zamek dla tej gotki i tam zjedli kolację.
2: O, fantastycznie, fantastycznie. I z tego też jest materiał?
1: Tylko takie króciutkie jakieś shortsy.
2: Chyba, że właśnie na tej niebieskiej platformie.
1: I to jest bardzo dobra puenta i to powinien polecieć jingle Radia Kiss FM, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić.
2: No dobrze, czyli teraz będziesz w takim razie kminić, co zrobić na konsolecie, żeby puścić kawałek, tak? Spróbuj cokolwiek kliknąć w takim
1: dobra
2: razie. I nic się nie zadziało.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Uwaga, content 18+. Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Step on up. Kiss Rap.
1: I wracamy na antenę.
2: Tak?
1: Jest chaos, a umówiliśmy się, a raczej rozmawialiśmy przed chwilą, dosłownie przed chwileczką, z naszym dzisiejszym gościem, czyli z Renę. Dzień dobry, Renę.
2: Hej.
1: A raczej dobry wieczór, nie było cię słychać. O, teraz cię będzie słychać.
3: Teraz mnie słychać. Yay. O, słyszę ciebie. Jo, siemanko z tej strony, Renę.
4: Powiedz im!
2: Mega fajnie, że do nas wpadłeś, mimo tego, że my znamy się z Kamilem, słuchaj, miesiąc.
1: Tak, i prowadzimy razem audycję radiową, więc da się. Ale pierwszą godzinę zrobiliśmy, mój drogi, o idealnych numerach do samochodu. Mm-hmm. Poprosiliśmy naszych słuchaczy, żeby wysyłali nam głosówki, jakie utwory ich zdaniem są spoko. No i taką dostaliśmy, więc może teraz zrecenzujemy,
3: dobra,
1: co nasza słuchaczka ma do powiedzenia,
3: dobra,
1: na ten temat. Okay, jesteś gotowy?
3: Pewnie.
5: Cześć, tu Michał, Częstochowa pozdrawia i słucha Kiss FM. A ja uważam, że do auta najlepszą piosenką jest Avi Alcantara. Pozdrawiam!
2: Michalina taka!
3: No, tak.
1: Clearly to nie była słuchaczka, bardzo przepraszam.
2: Jak oceniasz wybór naszej Michaliny, tudzież Michała?
3: Słyszałem tą piosenkę może raz, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale ogólnie Avi do auta jest spoko. Ja chyba z teamu raczej Louis Villain.
2: O!
3: I bardzo lubię jego pierwszą płytę solową i to jest do auta super.
1: Zdecydowanie. No, Avi zresztą też taki mocno samochodziarski, samochodziarska dyskografia,
3: tak,
1: można powiedzieć, więc jak najbardziej spoko rzecz. Mieliśmy cię zapytać o to, czy jesteś, mój drogi, into gry komputerowe, tudzież konsolowe. No i co się okazuje?
3: Nie. Mało, w małym stopniu.
2: Ale czekasz jakkolwiek na GTA 6, czy choć trochę cię to kręci i zastanawia?
3: Kurczę, kiedyś na pewno pogram, tylko że mój współlokator ma PS4, a to chyba tylko pójdzie na PS5. Mm-hmm. No właśnie, więc jakby zamiast jakoś być w żałobie i także nie, to po prostu obieram mechanizm wyparcia i to jest gdzieś poza mną.
2: Świetne, ja tak robię też w pracy na przykład czasami.
3: Okay. Jak zadanie jakieś przewyższe i nie damy rady, to trzeba po prostu wyprzeć.
2: No bo zagramy Travisa Scotta Rhino i to jest właśnie z GTA 6.
3: Okay.
2: Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie. Jeżeli nie, to będzie nasz taki wspólny pierwszy raz.
3: A to jest nowa jakaś nuta jego?
2: Aha.
1: To jest nowa nuta, która wyjdzie na albumie, który poprzedzi premierę GTA 6 jako gry. Tak, więc będzie 34, przepraszam, oryginalne piosenki, które będą grane.
3: Jedną rzecz mam.
1: GTA 6.
3: Z soundtracków i z gier bardzo cieszy mnie, że Jim Legacy jest w nowej FIFA.
1: O, okej, czyli już rozumiem grane, a chyba jest od wczoraj czy przedwczoraj dostępne?
3: FIFA też nie mam nowej. Widziałem, że Jim Legacy po prostu jest. Mam takie, jak będziecie w to grać, ktokolwiek, to spoko, to jest fajny numer do FIFA.
2: Mega cool, do rozmowy za chwilkę wrócimy, to może posłuchajmy Travisa Scotta.
3: Pewnie.
2: I Rhino właśnie.
3: Pewnie.

0: Travis Scott, Rhino, jaki to jest dobry numer. A naszym dzisiejszym gościem w audycji Kiss Rap w radiu Kiss FM jest René. Siemanko raz jeszcze.
1: Siemanko, cześć. Witam wszystkich, jak to się mówi, słuchaczy radio...
2: Radio Kiss, Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Ale właśnie tak jak jest telewidzów, to jest coś takiego do radia?
2: Jakiś radio, takich... słuchaczy.
1: Radio słuchaczy.
0: Radio słuchaczy, ja tego dawno nie słyszałam.
2: Tak.
1: Radio odbiornikowców.
0: Świetne radio odbiornikowcy. René, ty jesteś taki trochę tajemniczy, można powiedzieć.
1: Okej.
0: Bo tak jak poczekaj, gdzie za tym szersza myśl, jak tak szukaliśmy o tobie informacji, to nie ma za dużo takich, wiesz, fanfaktów
1: z tego
0: życia.
1: No tak, no wszystkie rzeczy, wszystkie fanfakty z życia prywatnego są w muzyce. A tak, to staram się żyć maksymą, którą wytyczył Lil Wayne, czyli że Real G's moving silence like lasagna.
2: To jest przepiękny wers.
1: I tak trzeba żyć, tak trzeba żyć.
2: To jest przepiękny wers i ja bardzo szanuję twoją filozofię i szanuję to, że nie dzielisz się takimi rzeczami. Dlatego teraz poprosimy cię, mój drogi, o przedstawienie trzech faktów ze swojego życia, które są na tyle nieznaczące, że w ogóle nie zrobią różnicy dla twojej filozofii.
1: Dobra.
0: Randomowe fakty.
1: Dobra, że umiem ruszać uszami na przykład.
0: Przepraszam, bardzo bym chciała to zobaczyć.
2: Dobra, poczekaj, proszę. Ja muszę to nagrać w takim razie.
0: Nie, bo to jest niesamowite.
1: I to tak jakby dobrze.
0: Dobra, to poproszę.
1: Dobra, patrz.
2: Uwaga, sprawdzamy teraz, tak? Jak René rusza uszami. Rzeczywiście to robi. Rzeczywiście, ale to dość
0: i to
2: mocno
0: w rusza uszami. Mega.
2: Fajnie.
1: No, na przykład.
0: Świetne.
1: Fakt taki jest, że jestem bardzo dużym fanem serii Piratów z Karaibów i uważam, że wśród innych serii jest turbo niedoceniona. I fakt jest taki...
2: A to przez grę głównego aktora, pana Johnny'ego Deppa, czy przez fakt, że lubisz piratów?
1: Od najmłodszych lat ja byłem into piraci. Nie wiem dlaczego, ja chciałem być piratem po prostu. A to jest taki, według mnie, takie niskokluczowe dość, że mało osób się tym jakoś jara, że zawsze są jakieś dinozaury i tak dalej, a piraci to takie, wiesz, kiedy spotkałeś jakiegoś rapera i ci mówi, o, ja miałem wczutkę w piratów.
0: Ale to jest świetne, bo nadal możesz być piratem, ale drogowym.
2: Nie polecamy.
1: Uciekać przed syrenami, tak jak Piren. Tak jak Piren, tak jak pirat.
0: Tak jak Piren.
1: Normalnie.
0: Świetne to jest.
2: Mamy dwa fakty z życia, tak. Jeszcze jeden poprosimy.
1: A to może podejmij jakąś dziedzinę.
0: Ja bym chciała.
2: Dobrze, proszę bardzo.
1: Dobra, no nie, że tak? Ostatnio zacząłem chodzić i praktykować wspinaczkę i mi się bardzo podoba.
2: O proszę.
1: Zajebista rzecz.
2: Ale wchodzisz na takie ścianki przygotowane już, czy na przykład jedziesz w góry Sowie?
1: Nie,
2: i tam
1: no ja nie mam jaj tam w górach Sowie. Ich jakoś się tak... Nie, na ściankach.
0: Ale jak Spider-Man?
1: To taki aspirujący.
2: Na razie pirat. A niedługo Spider-Man. No dobrze, mamy w takim razie trzy fakty z życia o René i już dzięki audycji Kiss Rap Radio Kiss FM wiecie o nim więcej. Co wiemy o Rich the Kidzie i Ganie z numerem Too Bad? Oprócz tego, że jest fajnym kawałkiem. To nie miał być sprawdzian dla ciebie.
1: Ale
0: szczerze, mega mi się podobało,
1: nie przygotowałem się.
0: Gotowy do tego. Normalnie mi zaimponowałeś, że Kamil się pyta, a ty już chciałeś odpowiadać.
2: Dokładnie.
0: Tylko ja chciałam powiedzieć, że powiedziałeś taki fun fact poza anteną, że ty umiesz też mówić o rzeczach, o których nic nie wiesz.
1: No pewnie. Ja wiem, że Gana się dziwnie ubiera, że z tego jest znany Gana.
2: Too bad.
0: Gramy.

0: Too Bad w radiu Kiss FM. Dzisiejszym naszym gościem Kiss Rapu jest Renek. Mega się cieszymy, że tu jesteś. Ten podkład mnie totalnie wybił z rytmu, bo jest taki, wiecie, true.
1: Jest, tak. A może jakiś freestyle w takim razie, bo on jest trochę freestyle'owy też. Byłbyś w stanie coś, byłbyś w stanie coś zarapować nam dzisiaj?
0: Pomóż mi, zróbmy to razem.
2: Oj, nie, a jak chcesz to razem zrobić?
1: Po jednym słowie, słuchajcie.
0: Okay,
2: dobra, dawaj. Po jednym słowie. Dawaj, włączaj podkład i po jednym słowie. Dobra, trzy.
0: Zaczynaj. Zaczynaj,
2: no, słowo, dawaj.
0: Okej. Okay. Mm. Renę.
1: To.
2: Kocur.
0: Dzisiaj.
1: Zje.
2: Rosu.
1: Mm. Let's go.
0: Zarapuję.
1: Też.
2: Coś. Nie ma rymu.
0: Nie ma rymu. Czekajcie, musimy jakoś to wykończyć dobrze.
2: Dobra.
1: Mm. Ale dorosł cały czas?
0: Dorosł.
2: A, dorosł.
0: Było rosół, ostatnie słowo.
1: Tak.
0: Rosół. To nie... Muł?
2: To już były jakieś trzy słowa, nie?
1: No dobrze.
0: Dlatego jestem tu, a nie w jakimś biurze, bo nie umiem liczyć.
1: Dokładnie. No nic, może z freestylu w takim razie zrezygnujmy.
2: Tak, to Kosma Król na pewno wam zafreestyluje.
1: Zaprosimy go zdecydowanie, mój drogi. A teraz chcielibyśmy pogadać trochę o twoim nadchodzącym wielkimi krokami już albumie. Albumie, który nazywać się będzie Najlepsze Lata.
2: Dokładnie.
1: I 23 października będzie miał swoją premierę. 14 utworów się na nim znajdzie, prawda?
2: Tak, tak, tak, tak.
1: PZ, Paluch, Lordofon, Emi i to są wszyscy goście, których znamy do tej pory, ale będzie jeszcze więcej.
2: Będzie dwóch jeszcze nieznanych, nieogłoszonych.
1: Nieznanych, nieogłoszonych, a czy ogłosisz ich na antenie radia?
2: Absolutnie nie.
0: A pierwsza litera?
2: A pierwsza litera? Mogę pierwszą literę tego mniejszego jakby wielkością gościa. I pierwsza litera to jest S.
1: Okej, no dobrze.
0: To i niech teraz... to będzie taki niedosyt.
1: Tak, zostawiamy do rozkminy. W takim razie będzie to lekki rebus dla naszych radiosłuchaczy, jak już ładnie powiedzieliśmy.
2: Radioodbiornikowców.
1: Dokładnie, radioodbiornikowców. A ja mam, słuchaj, przygotowane takie podsumowanie, bo wydałeś już 6 singli z 14 numerów, które wyjdą. Małe podsumowanie tego, o czym są te numery, więc ja przeczytam tytuł kawałka i o czym on jest, a ty powiesz, czy to prawda, czy nie. Dobra?
2: Pewnie.
1: Okej. Dzisiaj sobie dam taki tytuł pierwszego singla i to jest o wychodzeniu z roli dobrego chłopaka i daniu sobie przyzwolenia na egoizm i szaleństwo.
2: Tak. Okay. Tak.
1: Mm-hmm. Pożyczony czas to jest z kolei manifest o korzystaniu z chwili i życia, zamiast czekać na odpowiedni moment.
2: Tak.
1: Fantastycznie. Porcelana. Komunikacja w relacjach jest kluczowa, ale zbyt często pomijana.
2: Tak.
0: Jak tego rozumiesz w ogóle?
1: Pięknie. Właśnie starałem się. Lato to jest z kolei piosenka o przemijającym czasie, starzeniu się bliskich i świadomości, że pewne momenty wydarzą się po raz ostatni.
2: Pięknie, pewnie, że tak.
1: Dziękuję. Głupie rzeczy, upływ lat nie sprawia automatycznie, że stajemy się dojrzalsi. Tak to interpretuję.
2: Okej. Okay. Znaczy dla mnie w ogóle jakby nie ma złej interpretacji mojej muzyki, bo ja robię właśnie muzykę i wrzucam ją w eter po to, żeby słuchacz był odbiciem tego, więc to jak ja sobie mogę myśleć o piosence, to jest jedno, a więc ci nie powiem, że interpretacja jest zła. Ja o tej piosence myślę w taki sposób, że właśnie z jednej strony upływ jakichś chwil, na przykład na imprezach i tak dalej, może powodować melancholię, ale z drugiej strony nadal warto docenić te momenty i mimo upływu czasu i jakiegoś pozornego starzenia się, to nadal czasami je kultywować, żeby trochę wracać do takiego stanu młodości i takiego, kurde, też dania sobie. To jest trochę taki happy end, dzisiaj sobie dam, tak mi się wydaje, który został osiągnięty.
1: Ma to sens. I jeszcze jeden numer, czyli odpowiedzialność. Dojrzałość to nie likwidowanie swojego wewnętrznego dziecka, tylko umiejętność opieki nad tym aspektem siebie.
2: Pewnie, tak.
1: Fantastycznie. Dlaczego teraz tę taką mini grę zrobiłem? Dlatego, żeby przekazać naszym słuchaczom, że twoja muzyka jest o czymś. I o czym jest cały album w takim razie, skoro znamy treść tych 6 kawałków?
2: No na pewno... Album jest... chciałem, żeby specjalnie jakby tak ułożyłem tracklistę, żeby to miało sens i żeby było pewnym kinem drogi. Też jakby nie chcę mówić konkretnie, jakie partie mają i są jakimi aktami, ale w mojej głowie też to jest specjalnie ułożone, że na przykład nie bez powodu dzisiaj sobie dam jest pierwsze, a na przykład odpowiedzialność jest ostatnia. Żeby też było, z jakiego miejsca wychodzi bohater, jakie ma różne rozterki życiowe i na co patrzy, przez jakie rzeczy przechodzi, jakich doznaje jakichś takich cięższych chwil, katarzis, jakich doznaje małych takich happy endów w życiu. Wszystko jest po pierwsze drogą, ale takim główną rzeczą jest walka z jakimś trochę przemijającym czasem, nostalgia nad latami, które przeminęły, ale też zatrzymanie się i spojrzenie z dystansu na to, że może te najlepsze lata, o których tak sobie romantyzujemy, może one są właśnie teraz i właśnie ich nie dostrzegamy. To jest takim... Specjalnie nazwałem ten album Najlepsze Lata, bo wiem, że nieuchronnie może być tak, że ludzie za 10 lat mogą wracać do tego albumu. O, ten drugi album René to taka ziara, ten, o, pierwszy album René to był zajebisty i to były najlepsze lata. A teraz, jak ja to tworzę, to ja mam swoje wzloty i mam swoje upadki i są momenty nudy, są momenty frustracji, są momenty jakiejś wdzięczności. A za 10 lat będę patrzył, o, super, w 2026 to wszystko było super. A chciałem właśnie zrobić taką kapsułę, żeby wewnątrz niej było widać, że okej, w tych najlepszych latach, które się dzieją teraz, są i momenty smutku, i momenty, nie wiem, zakochań, i momenty jakichś rozterek, i momenty pytań, i że wszystko tam jest. Tylko po prostu czasami patrząc w retrospekcji na przykład na ten 2016, tego nie widzimy, że to też tam było, ta nuda i tak dalej. Mm,
1: bardzo ładnie powiedziane.
0: Mega ładnie. Miałeś na pewno szóstkę z polskiego.
2: Miałem bardzo wymagającą polonistkę, co do której miałem syndrom sztokholmski, ale sprawiła, że kocham lalkę i nienawidzę serialu Lalka Netflixowego.
1: Okej,
2: okay, nienawidzę go.
0: Mocny statement.
2: Ale czekam na film. Ale miałem 90% z rozszerzonej matury z polskiego.
1: Fantastyczne podsumowanie. I do lalki w takim razie i polskiego wrócimy sobie po numerze Porcelana z PZ-em.

0: Jaki to jest dobry numer naszym dzisiejszym gościem.
1: Taki sensualny trochę.
0: Tak,
1: aż,
0: no. Mega świetny. I Renę zaskoczył mnie pytaniem, żaden facet nigdy się mnie o to nie zapytał, jakim owocem bym była i ty byś był i ty byś był.
2: To jest pytanie, które moim zdaniem wszyscy radioodbiornikowcy powinni sobie zadać w tym momencie. Jakim owocem jesteście? To brzmi jak takie pytanie w ogóle na rozmowie o pracy, nie?
0: Tak.
1: Tak.
0: Ty byłbyś według ciebie jakim owocem?
1: Albo jabłkiem zielonym, albo kiwi. Myślę, że kiwi.
0: Ponieważ?
1: O, to bazujemy po prostu na czystym vibe i na intuicji.
0: Fajne, fajne, podoba mi się to, a ty?
2: Wiesz, że się nie przygotowałem, no, i teraz jest mi bardzo
0: szybko.
2: Trudno.
0: Raz, dwa.
2: Smoczy owoc.
0: Okej, okay. Wow, okej. Okay.
2: A ty?
0: Ja byłabym truskawką.
1: Okej.
2: Okay. To też bardzo spoko.
0: I a propos gier, mamy dla ciebie przygotowaną grę To czy to.
1: Dobra.
0: Czy jesteś gotowy? Full
1: Pewnie.
0: Focus?
1: Ja jest zawsze.
2: I pierwsza edycja tej gry jest edycją polską, a druga jest edycją zagraniczną.
1: Dobra, dobra.
2: Od której chcesz zacząć?
1: Od której chcesz?
2: To od polskiej zacznę.
1: No,
0: Polska górą, let's go. Let's
2: okay. Cuevo na Fide czy Taco Hemingway?
1: Taco Hemingway.
0: Taco Hemingway czy O co chodzi?
1: O co chodzi.
2: O co chodzi czy Paluch?
1: O co chodzi.
0: O co chodzi czy Mata?
1: O co chodzi.
2: O co chodzi czy Raz?
1: O co chodzi.
0: A, o co chodzi czy Don Guralesco?
1: Ale w jakiej kategorii? No, kurde, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi.
2: Nie wiesz, o co chodzi. Dobrze. O co chodzi, czy Młody West?
1: O co chodzi?
0: O co chodzi, czy Bambi?
1: O co chodzi?
2: O co chodzi, czy PZ?
1: O co chodzi?
2: O co chodzi?
0: Ja to rozumiem.
2: Wygrywa.
0: Ja to rozumiem.
2: Wygrywa tę batalię.
1: Mocno.
0: Mega mocno.
1: Pozdro, o co chodzi.
2: Musisz albo bardzo lubić jego muzykę, albo jego po prostu. Albo jedno i
1: albo
2: lubię.
1: Albo both.
2: No dobrze, to przechodzimy w takim razie do batalii zagranicznej.
1: Dobra.
2: Kendrick Lamar czy Drake?
1: Zawsze. Słuchajcie, ogólnie Kendrick, ale ostatnio ja od beefu Drake'a z Kendrickiem, nie wiem, energia się zmieniła, ja słucham więcej Drake'a, ja naprawdę przez rok ostatni nie słuchałem Kendricka praktycznie.
0: Nieźle.
1: No, więc okay. teraz muszę powiedzieć Drake, stary Drake aktualnie.
2: No to ciekawe, czyli taki bardziej take care, nothing was the same, tak?
1: Tak.
2: Szanuję. To szanuję. No dobrze, w takim razie Drake czy Kanye West?
1: Kanye West.
0: Kanye czy Travis Scott?
1: Kanye.
2: Kanye czy Young Tak?
1: Kanye, ale Young Thuga bardzo szanuję.
0: Kanye czy Andre 3000?
1: Andre jest lepszym raperem, Kanye jest lepszym artystą i ma więcej hitów i Kanye.
2: Okej, okay. Kanye czy Jay-Z?
1: Kanye.
2: Mm-hmm.
1: Kanye. I Kanye zjadł Jay-Z na Watch the Throne.
2: Okej. O tym sobie jeszcze zaraz
0: właśnie
2: pogadamy. Kanye czy Schoolboy Q?
1: Kanye. Mm-hmm.
2: Kanye czy Yeet?
1: Czy Yeet?
2: Tak.
0: Yes.
1: Następne pytanie.
2: Kanye czy Skepta?
1: Skepta też bardzo dobry, ale Kanye.
2: Okej, okay, i ostatnie, Kanye czy A$AP Rocky?
1: Kanye, ja jestem straszny, bo ja po prostu mówię ciągle jedną osobę, nie?
0: Ale nie, to jest fajne, bo to znaczy, że jesteś bardzo stały w swoich uczuciach i to jest
1: ale na przykład
0: wartość.
1: Jakbyś powiedziała, nie wiem, Lil Wayne, to pewnie bym wybrał Lil Wayne'a. Tak mi się wydaje.
2: Od Kanye.
1: Może lecz. Nawet, okay. No, może.
0: Mm-hmm.
2: No ale nie zadaliśmy, więc wygrywa.
1: Wygrywa Kanye.
2: Dobrze, to w takim razie ostatnie pytanie w tym naszym wejściu antenowym i będzie to pytanie, czy poszedłbyś dzisiaj na koncert Kanye Westa?
1: Tak.
2: O tym dlaczego porozmawiamy już za chwilę. Naw z numerem WOW z Young Tagiem na Ficie.

0: tam live. Uwielbiam Cardi B, naprawdę. To jest Radio Kiss FM, słuchacie Kisra. Prana jest naszym gościem. Mega jesteś cool ziomkiem, naprawdę się cieszę, że do nas wpadłeś. To jest w ogóle ekstra. I nie tylko chyba ja tak uważam, co?
1: Tak, zdecydowanie. I zanim puszczę głosówkę od naszego słuchacza, to jeszcze raz przepraszam słuchacza, którego głosówkę puściłem wcześniej, którego nazwałem słuchaczką.
0: Ale nie przejmuj się, żyjemy w XXI wieku.
1: No też prawda w zasadzie. Dobrze, to teraz wiadomość znowu puszczana nie z programu, tylko z telefonu, który trzymam przy mikrofonie. Posłuchajmy.
2: Siemanku, pozdrawiam prowadzących, pozdrawiam Renę. Wydajesz się być mega zajebistym gościem. Jesteśmy w podobnym wieku, mamy podobne myślenie, wydaje mi się. I uwielbiam słuchać twojej muzyki.
0: No.
2: Nie mogę się doczekać płyty. I wielkie pozdro dla ciebie, bo robisz zajebiste rzeczy i jestem ogromnym, ogromnym fanem.
3: O. Zajebiste to jest nadal Michu?
1: Nie, to już nie Michu.
3: A jak się nazywa?
1: Nie wiem, czy mogę zdradzić jego imię,
0: ponieważ nie powiedział.
1: Dobra. Co?
0: Aha, nie
3: powiedział.
1: Nie powiedział.
3: Dobra, no to cię pozdrawiam, mordko, tak czy siak. Bardzo mi miło.
1: Tak, dziękujemy za tę wiadomość. Ja się w ogóle podpisuję pod tym i też bardzo mocno czekam na twój album, ale album, na który czekałem, a już wyszedł, więc nie muszę czekać, to najnowszy album O Co Chodzi, czyli Riot. Ja w zasadzie lubię odmieniać tę ksywę, więc powinienem powiedzieć O Co Chodziego i uważam, że tak jest bardziej po polsku.
0: O Co Chodziego?
3: Oj nie, to weź. Ja nie jestem z tobą tutaj.
0: Ja też nie.
1: No to będę
0: dwa
1: sam
0: na
1: w takim
0: jednego
1: razie i będę mówić cały czas, że słucham O Co Chodziego.
3: Albo
1: a nie
3: o Co Chodzika.
0: Jak samochodzika prawie. Temat dzisiejszego w ogóle rozkminiania.
1: Wszystko się zapętla w takim razie. Żyjemy w symulacji generalnie. Ale jak ci siedzi René Riot w takim razie? No płyta jedna z głośniejszych i słyszałem już takie opinie, że to jest absolutna płyta roku.
3: Jedna z głośniejszych na pewno, bo jest intensywna, jest napakowana i jest głośna. Ale no, mi się bardzo podoba, bo wydaje mi się, że właśnie nie była to droga na łatwiznę. I ja zawsze lubię, jak raper robi coś z konceptem i jak oddaje takie skoki wiary. Bo jakby ja wiem, że o co wiedział, że nie każdemu to siądzie i że to jest napakowane, to jest przestymulowane. Mi to bardzo siedzi. Lolek jest w ogóle produkcyjnym gołtem. Są numery takie, które mi bardzo się podobają, właśnie jak Nienawidzę Warszawy, jak ten numer z Cichoniem i z Kubanem. Numer z Włodim jest w ogóle genialny, ma super beat. I single były dobrze dobrane. Dla mnie bardzo, bardzo konkretna płyta. Liczę, że płytą roku będzie moja płyta. I według mnie może być czarnym koniem tego roku i jestem jej pewny.
1: I mówisz kompletnie szczerze teraz.
3: Mówię kompletnie szczerze od serca. Gdybym tak nie uważał, to bym nie wypuszczał tej płyty. Nie mamy na to czasu.
0: Super. Pewność siebie jest sexy. Zagrajmy teraz O Co Chodzi. Riot.
1: Let's go.

0: mega, to było z zaskoczenia. W ogóle się nie spodziewałam takiego obrotu spraw.
1: Ale przed nami w ogóle będzie kawałek, który, mój drogi, ty wybrałeś, tak, żeby puścić dzisiaj na antenie. I powiedz nam, mój drogi, co to będzie za numer i dlaczego akurat ten kawałek wybrałeś?
2: To będzie numer Jay-Z i Kanye West, New Day. Według mnie numer, który ma wybitną produkcję. Bardzo fajny temat. Z tego, co pamiętam, właśnie to na tym kawałku oni się zwracają do swoich synów przyszłych albo już posiadanych, w kontekście tego, jakich błędów nie chcieliby, żeby popełnili, albo jakim ojcem oni chcieliby dla nich być. I po prostu dużo ostatnio tej płyty słucham, też się zbytnio nie zastanawiałem. Starałem się nie ryć wyborem tego kawałka, tylko po prostu dać fajny kawałek.
0: Okej, gramy już za chwilę ten numer i pogadamy o nim szerzej jeszcze w tej godzinie.
1: Tak jest.
0: Albo i nie?
1: No dobrze.
2: Dobra, to ja zarapuję.
0: Let's go. Nie, poczekaj, ja to zaraz wypuszczę.
1: Dobrze,
0: może
1: dobrze.
0: Teraz?
1: Dobrze.

0: Kamil nam się wzruszył tutaj podczas audycji tego numeru.
1: Ja absolutnie uwielbiam cały Watch the Throne i z tym numerem też mam związanych bardzo wiele wspomnień, więc rzeczywiście musiałem na chwilę ściągnąć słuchawki, żeby nie być aż tak blisko i intymnie z tym kawałkiem. Dziękuję ci, Renę, że go wybrałeś.
2: Proszę. Dziękujemy
0: ci, Orenę.
2: Dziękuję.
0: Dlaczego wybrałeś ten numer? Tak opowiedz szerzej.
3: Po prostu właśnie dużo ostatnio tego albumu słuchałem. Wydaje mi się, że w Polsce niekoniecznie on ma taki rezon, jak powinien mieć. Tylko koledzy w Paryżu są regularnie grani na polskich imprezach, a tak to raczej się słucha Kaniego Graduation, słucha się My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Life of Pablo. Świetne albumy, ale ten album jest dla mnie bardzo niedoceniony. Jest definicją przepychu, definicją maksymalizmu i pokazuje, że Kanie jak chce, to oprócz bycia dobrym producentem, może też być bardzo dobrym raperem. Bo dla mnie zawsze Kanie był artystą na 10, producentem na 10, a raperem takim na 7. A tutaj jest w bardzo dobrej formie i bez Jay-Z, a na przykład, nie wiem, z Pusha T albo z Rickiem Rossem ten album by sobie poradził, ale bez Kaniego by sobie nie poradził.
1: No, zdecydowanie.
3: Ja bym właśnie zobaczył na przykład Watch the Throne 2, gdzie jest Kanye West, Pusha T, Rick Ross i nie wiem, i Rihanna.
1: Obawiam się, że Jay-Z mógłby się na to nie zgodzić.
3: No właśnie, dlatego nie lubimy Jay-Z.
1: A propos nielubienia innych raperów. Mieliśmy w pierwszej godzinie taki temat o bifach. Gadaliśmy sobie o bifie Kendricka z Drake'iem, rozmawialiśmy sobie o bifie Pusha T'ego z Drake'iem. Było także o jakimś polskim bifie. A, o Kinim Zimmerze. Sobie trochę rozmawialiśmy i powiedz mi, czy ty byś sobie poradził w bifie rapowym? Czy jesteś konfliktową osobą raperską?
3: Tak i nie. Poradziłbym sobie, konfliktowy nie jestem. Jak to mówił 50 Cent, I don't want no problem, but if there is a problem, I say no problem.
0: Ale zobaczcie, świecą mu się oczy, on chyba czeka troszeczkę
3: nie,
0: na tego bifa.
3: Nie, no gdzie? Ja niczego nie zaczynam dla fabuły, ja mam swoje jakieś rzeczy, ale jeżeli ktoś by mi podpadł w prawdziwym życiu, to nie polecam. Jak ktoś chce coś zacząć, też nie polecam. Zakładając, że nie wiem, nie ma 1000 słuchaczy, tylko więcej. Nie wiem. Czas pokaże. Zobaczymy.
0: Okay.
3: To jest nowa formuła, to wszystko jest hip-hopem, ja hip-hop kocham i kurde.
1: A ulubiony beef twój może być wszechczasów, a może być też na przykład z ostatniego czasu, bo trochę ich nam się nazbierało przez ostatnie lata. Mam wrażenie w ogóle, że beef stał się trochę takim nowym, viralowym sposobem na promowanie muzyki w ogóle. I to się stało de facto od beefu Kendricka z Drake'iem.
3: No to na pewno Kendricka z Drake'iem był kurczę taki, że każdy śledził i był naprawdę mocny i jak już wleciało Meet the Grams, to ja pamiętam, że ja wtedy wracałem z Włoch. Ja byłem w McDonaldzie gdzieś, kurde, nie wiem, w jakiejś Słowenii, odsłuchałem to i potem przez godzinę jakby jechałem w aucie w ciszy, w ogóle tak mi rozłożył ten diss. No to było coś wielkiego. Ja nie wiem, czy... A jakie są wasze ulubione bify? No bo ja na przykład nie jestem taki, żebym wam wymienił wszystkie kawałki, nie wiem, Pay na Tedego i tak dalej, kompletnie jakby. Wiem, że to się działo, ale nie jestem into that.
1: Ja bym totalnie powiedział, że beef Drake'a z Kendrickiem,
0: no,
1: bo
0: mam to
1: jest z takich nowożytnich, wydaje mi się po prostu najlepszy.
3: Dwóch hegemonów,
1: w dodatku beef, który był jakby wyegzekwowany do naprawdę i możliwie wyciśnięty do ostatniej po prostu kropli tej ścierki nazwanej beefem. Dlatego, że też tempo, w jakim to się wszystko rozgrywało, przecież Not Like Us zostało puszczone jakieś w ogóle kilkanaście czy kilka godzin po tym, jak wyszedł ten ostatni numer Drake'a, więc to jest absolutnie crazy, uważam.
3: Tak.
1: I trochę nie wierzę w to, że Kendrick nie miał też przygotowanego tego wcześniej. Nie,
3: no musiał mieć, oczywiście.
1: Musiało być trochę gdzieś tam wyreżyserowane. No ale te polskie bify też, mam wrażenie, rozkręciły się dzięki temu. To nie jest tak, że wzrosła nagle konfliktowość wśród raperów, tylko wydaje mi się, że po prostu jest taka koniunktura na scenie, że zauważyli, że okej, skoro Drake i Kendrick się biją i jednemu i drugiemu wzrastają liczby niesamowicie, a Kendrick w ogóle dostaje za to niesamowite nagrody, a później gra na halftime show, to może jednak taki biznes beefowy się opłaca. Co ty o tym myślisz?
3: Pewnie, że się opłaca. Ja też, kurde, wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko jakoś tak przemija i po czasie przechodzi bokiem i nie potrafię sobie przypomnieć jednego takiego nazwiska, które by jakoś na polskim poletku znacznie straciło poprzez udział w beefie. jakby, no nie wiem, mieliśmy beef Kiniego i Okiego i ci ludzie, którzy słuchali Kiniego, dalej słuchają Kiniego, a ci ludzie, którzy słuchali Okiego, dalej słuchają Okiego.
1: To prawda, to prawda.
3: Jakby tak wyglądają beef. Jest to trochę smutne, bo tak, kurde, nie ma takiej, wiecie, takiej...
1: Cancel
3: to nie, ale taki destruction culture. Nie ma takiej dogłębnej destrukcji, nie?
1: Ale to jest właśnie mega rapowe. Destruction culture bardzo mi się podoba jako koncept.
3: Tylko jest taki, ja ciebie nie lubię, ja ciebie też nie lubię. Dobra, to za rok na tym samym festiwalu, tak jak
0: no
3: zawsze.
0: Bo kto się czubi, ten się lubi, wiesz, o co chodzi.
3: No tak, i to wszystko jest biznesem, oni muszą zarobić, my wszyscy musimy zarobić.
1: Mój drogi, jako że to są de facto nasze ostatnie chwile na antenie radia Kiss FM, to poprosiłbym cię, żebyś zareklamował jakoś naszym słuchaczom swoją twórczość, a może swoją nadchodzącą płytę.
3: Na początku chciałbym powiedzieć, że preorder jest już dostępny i jeszcze dostępny. Są świetne koszuleczki, które mam. Płyta jest w ogóle przepiękna. Ja powiem tak. Pewność w moim głosie powinna przemówić, ja jestem absolutnie pewny tego albumu. Nie ma też co za dużo mówić, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, o czym te piosenki są. Są trailery nagrane na moim Instagramie, do których staram się przykładać i staram się, żeby to było rzetelne. Kurczę, wydaje mi się, że jest to coś wartościowego na polskim rynku i wydaje mi się, że z czasem to zyska odpowiedni rezon i nie martwię się o to. Tak jako jakieś, nie wiem, utalentowane dziecko, które sobie poradzi.
0: I to jest mega piękna puenta.
1: Tak jest. Dziękujemy ci. René był naszym gościem. Czekam naprawdę z utęsknieniem na twój nadchodzący album.
3: Super, ja też się jaram.
0: I czekamy, żebyś wpadł ponownie.
1: Tak jest. Iga Dudziuk.
0: Kamil Szufladowicz.
1: A to był Kiss Rap. Z René.
3: Yeah.
4: Życie jest czasem takie, jakbyś wchodził w zakręt, więc bierz go bokiem jak tył napęd w benzynie. Nie zawsze możesz z fartem płynąć z wiatrem i wtedy

0: I tutaj także Renę na naszej antenie z
1: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
0: W numerze Przyciemnione szyby. Jednak żartowaliśmy, jednak się nie będziemy żegnać tak szybko. Teraz gramy tak naprawdę minutę ciszy dla Ocochodziego, który miał zagrać na naszej antenie z innym numerem, ale musimy wypełnić ten czas inaczej.
2: Ten numer się nazywa Dzisiaj zaczyna się tu sezon. No niestety się nie zaczyna, ale to nie szkodzi, bo zacznie się na pewno już niedługo. Natomiast zbliża się północ i to oznacza, że się pożegnamy tak na serio.
0: Tak, zdecydowanie. I to będzie po Bożemu, że tak powiem, zrobione.
2: Tak punktualnie.
0: Tak, dziękujemy wam, drodzy radioodbiornikowcy. Tak, to było mniej więcej.
2: Tak, Renę,
0: za wasze
2: słowotwórstwo prawie ładne.
0: Za wasze wiadomości, za wasze głosówki. My słyszymy się z wami już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, od 22 do 24 na antenie Radia Kiss FM z kolejnymi gośćmi oczywiście. No a o godzinie 7 rano
2: Easy, audycja Easy i Julia Wasielewska, więc koniecznie bądźcie z nami, bądźcie z nią. Pamiętajcie, że nasz liner to jest Drops and Bangers i idźcie w świat właśnie z taką myślą. Buzi!